0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

Zostań, nie szukaj już gdzieś daleko.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

zdrowia życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam, by

Po pierwszym łyku nie bał się wcale i opuściły go wszystkie lęki. Świerkiem

Tu Radio Rodzina. Rodzina. Jest sobota, 12 września. Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

Wyobraź sobie, że jesteś na budowie, gdzie właśnie powstaje twój nowy, wymarzony dom. Robotnicy układają kolejne cegły. Powoli wznoszą ścianę. Spróbuj wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał, gdy go skończą.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.

Pan Jezus w przypowieści mówi do nas o owocach działań. Opowiada o tym, jak ważne są nasze decyzje. Wskazują na codzienne wybory. To na przykład zwykłe, drobne gesty skierowane do ludzi obok ciebie, które mogą owocować dobrem. Mogą to być również jakieś wielkie decyzje. Wszystkie te działania są jak cegły tworzące dom, o którym mówi Jezus. Jak myślisz, co jest potrzebne do budowy Twojego domu?

jak budowa domu na skalę wymaga przygotowań i planowania, tak nasze życie duchowe potrzebuje czasu. Aby budowla mogła wzrastać, potrzeba fundamentu i materiałów, czyli wiary w nieskończoną miłość Pana Boga i naszej gotowości do przyjmowania Jego miłości. Gdzie dostrzegasz jej oznaki?

Budowanie fundamentu, pokładanie ufności w miłość Boga ma miejsce także na modlitwie i rozważaniu Jego słowa. Pomyśl o tych wszystkich chwilach, kiedy żyłeś nadzieją i wiarą. Jaki owoc przynosiły Ci te chwile?

Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy się stajesz, gdy ją Twą ucieczką.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
3: Incoming!
2: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8 020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
5: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Reklama.
0: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Parara, parara,
8: audycja parara. Ze starej płyty.
9: Piosenka jest dobra na wszystko.
10: Powróćmy jak za dawnych lat.
11: No cześć.
12: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś?

Nic tak nie przypomina dawnych, odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, rzewna.

0: Maszyniści dziękują za wyrozumiałość, a rząd zapowiada zmiany. To po wczorajszym proteście na kolei. Prezydent Ukrainy chce się spotkać z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Solidarność 80 obchodzi 35-lecie działalności. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. 12 godzin trwał wczorajszy protest kolejarzy zorganizowany po tragicznym wypadku na tora koło Przysuchy na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a wiele zostało rannych. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Po wczorajszej akcji dziękowali pasażerom za wyrozumiałość.
1: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
0: Mówił Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Tymczasem rząd zapowiada, że będzie intensywnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa.
2: Pragnę zwrócić uwagę na ustawę, którą procedujemy od pewnego czasu. To jest tak zwana ustawa fotoradarowa. Mam nadzieję, że wejdzie niebawem pod obrady Rady Ministrów i będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
0: Deklarował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudnią wjazd, gdy zbliża się pociąg. Wołodymyr Zełenski ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Z amerykańskim przywódcą chce się spotkać jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
3: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
0: To już kolejny raz, kiedy ukraiński prezydent publicznie zabiega o taką rozmowę. Ze strony Białego Domu jak na razie nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W tym roku NZZ Solidarność 80 obchodzi 35-lecie działalności. Z tej okazji w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach zostanie odprawiona msza święta. Będzie jej przewodniczył metropolita katowicki. Arcybiskup Andrzej Przybylski zwraca też uwagę na potrzebę solidarności w naszym społeczeństwie.
5: Ciągle musimy wracać do tego niesłychanie ważnego zrywu społecznego, który nie tylko doprowadził do zmiany systemu w Polsce, do wprowadzenia i wejścia na taką drogę demokratyzacji w naszej ojczyźnie, ale myślę, że był nieprawdopodobnym znakiem takiej międzyludzkiej solidarności. Bardzo potrzebujemy dzisiaj takiej solidarności pośród różnych podziałów, kłótni, interesów. Myślę, że polskie społeczeństwo bardzo potrzebuje powrotu, ale takiego głębokiego, szczerego i prawdziwego do idei solidarności.
0: Także dziś w katowickiej katedrze Chrystusa Króla będzie miała miejsce inauguracja roku katechetycznego.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

your head.

Radio Rodzina.

0: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.
1: Straż Ochrony Kolei z nowymi uprawnieniami. Polskie wojsko kupi zestawy rakietowe Piorun. Czy Śląsk bez górnictwa jest możliwy? Debatowali o tym eksperci. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mają otrzymać uprawnienia do nakładania mandatów za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Zmiany są częścią pakietu zaostrzającego przepisy dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. O szczegółach Joanna Wyleżą.
2: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mają móc nakładać mandaty za wykroczenia drogowe na równi z policjantami. Przygotowany przez resort infrastruktury pakiet zmian zakłada także automatyczne zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące tym kierowcom, którzy wjadą na przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek i nadawanego sygnału, który zakazuje wjazdu. Obecnie za wykroczenia na przejazdach kolejowych grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. W przypadku popełnienia ponownie tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat mandat może wynieść nawet 4000. Zapowiadane zaostrzenie przepisów jest związane ze środowym wypadkiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Przypomnijmy, to tam ciężarówka wjechała na tory mimo czerwonego światła i zderzyła się z pociągiem Intercity.
1: Projekt zmian ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów na najbliższym posiedzeniu. Polskie wojsko kupi zestawy rakietowe Piorun od Agencji Uzbrojenia IMESCO. Umowę podpisano podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Premier Donald Tusk podkreślił, że polskie pioruny sprzedawane będą także za granicę.
3: Także dzięki sejfowi Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Ale oczywiście największym nabywcą jest Agencja Uzbrojenia, a więc nasza armia, nasze wojsko, bo chcemy produkować oczywiście też, żeby zarobić.
1: Podczas ceremonii podpisano również porozumienie między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Współpraca ma dotyczyć technologii satelitarnych oraz rozwiązań wspierających rozpoznanie i pozyskiwanie danych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
4: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
1: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, a oleju napędowego 8,75.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Dyskusja o przyszłości sektora wydobywczego, bezpieczeństwie surowcowym i nowoczesnym przemyśle. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyło się wydarzenie Future Mining. Elementem konferencji była prezentacja raportu Śląsk Przyszłości. Jego główne założenia przedstawiła Aleksandra Helbin, redaktor naczelna portalu gospodarczego WNP.
6: Śląsk to wciąż przemysł i tak pozostanie. O tych kompetencjach nie możemy zapominać. Musimy je wzmacniać i budować, bo to nasza przewaga. Drugi wniosek to, że największym atutem Śląska są ludzie, zasoby i kadry, których tutaj mamy dużo, doświadczonych, ale także młodych. I trzeci wniosek, przyszłość Śląska to nie jedna branża, to różnorodność. I nie możemy się skupiać tak jak przez dziesięciolecia na węglu. Nie możemy szukać jednej branży, która będzie przyszłością regionu.
1: Obok części konferencyjnej wydarzenie miało także część targową z prezentacjami maszyn, technologii i rozwiązań w sektorach wydobywczym, surowcowym, energetycznym i górniczym.
5: Tu Radio Rodzina.

17 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Dziś 12 dzień września, sobota. Pięknie zaczyna się ta sobota słonecznie we Wrocławiu, ale nie tylko. Ja tutaj przejechałam przez pół województwa i tam także piękna pogoda. Za chwileczkę o godzinie 11.20 myślę zapraszam Was na audycję Salon Dziennikarski. Tam najświeższe informacje.

0: 20 minut po godzinie 11. Teraz zapowiedź nowego formatu na naszej antenie. Audycja Salon Dziennikarski, cykliczna, cotygodniowa audycja komentatorska. To jest wspólne przedsięwzięcie Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy oraz portalu w polityce.pl. Również będzie emitowana na antenie Radia Rodzina w każdą sobotę po godzinie 11. Dziś wyjątkowo po godzinie 12, z racji tego, że to początek i musimy się do tego wszystkiego przyzwyczaić troszeczkę. Zapraszam. Znani publicyści i prowadzący Jacek Karnowski i Michał Karnowski biorą na tapetę najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. To błyskotliwe komentarze, ciekawi goście i intrygujące kwestie życia politycznego. Słowem prawda, która zawsze wychodzi na jaw, jak czytamy w opisie tej audycji. Jeśli lubicie być na bieżąco, to koniecznie słuchajcie Salonu Dziennikarskiego. W każdą sobotę będzie audycja na naszej antenie po godzinie 11, ale jak mówię, dzisiaj wyjątkowo po godzinie 12. Jeszcze o tym będę na pewno przypominać. Teraz 21 minut po godzinie 11, a piętro niżej w studium organistowskim rozpoczęła się rekrutacja. Za chwileczkę zajrzymy tam z naszym mikrofonem i porozmawiamy z kandydatami oraz zapytamy, jak wygląda rekrutacja. Może też coś dla nas zagrają. Specjalnie dla słuchaczy Radia Rodzina. Teraz na naszej antenie Jamiroquai Virtual Insanity.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: 34 minuty po godzinie 11 i już teraz zapowiadamy zbliżające się na naszej antenie intencje. To czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Wybierzcie numer 71 322 2022 od godziny 11.45. Czekamy na wasze połączenia. Nieprzerwanie możecie także wysyłać swoje wiadomości SMS-owe z intencjami. Tutaj wiadomość wysyłamy na numer 71 48, a treść należy poprzedzić słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.
1: Bądź na bieżąco z Radiem Rodzina.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się właśnie intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy na Was pod numerem 71 322 2022. Możecie także nieprzerwanie wysyłać do nas swoje SMS-y z intencjami. Wysyłamy wiadomość na numer 71 48. Treść należy poprzedzić słowem intencje.

0: Mamy pierwsze dzisiaj połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: No, że chciałabym, żeby mógł mi pomóc zostać, czy mam być zostałem od razu, czy pójść do szpitala psychiatrycznego, powinienem być zostać. Ale że ja bym poszła do szpitala, żeby później może zaraz się udał. Jezus, Boże, ja wszystkie moje znamy z marów żyjących. Powiedziałem, ja tak mówię, że jak się ja bym nie słyszała, żeby się dostali do mnie, bo już się do mnie odzywamy. Dziękuję.
0: My również dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy. Zaglądam do bramki SMS-owej, tam już napłynęło kilka wiadomości. Pierwsza z nich za potrzebujących wsparcia modlitewnego duszy, umysłu i ciała.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę za Krzysztofa z okazji jego dzisiejszych urodzin. O Boże, błogosławieństwo dla niego, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla niego i jego całej rodziny. O Boże, błogosławieństwo dla Michała z okazji jego jutrzejszych urodzin. Też o Boże, błogosławieństwo dla niego, jego całej rodziny i dary Ducha Świętego dla Michała. O Boże, błogosławieństwo dla Sylwii, jej rodziny i uzdrowienie jej złamanej nogi. A także o łaskę nieba dla każdej duszy czystowej, łaskę pokoju na świecie i w naszych ludzkich sercach. O pomoc Bożą w przestrzeganiu dekalogu i Boże błogosławieństwo dla naszej ojczyzny i naszych wszystkich rodaków. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałem prosić o modlitwę za zmarłych Marię Świstowską, Genowefę Bolesława, Jana Gibas, Natalię Świstowską oraz zmarłych z rodziny, za duszę w czyściu cierpiące oraz zdrowie i potrzebne łaski dla całej mojej rodziny i siostrzenicy Aleksandry oraz Bogu intencji wiadomej. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, my również pozdrawiamy i przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o wspólną modlitwę do miłosierdzia Bożego, o szczęśliwą wieczność dla moich rodziców, Anieli i Stefana oraz braci Stanisława, Stefana, Leopolda z rodzinami. I w drugiej intencji proszę, módlmy się o nawrócenie tych, którzy się pogubili, by nie stracili szczęśliwego życia wiecznego. Dziękuję.
0: My również dziękujemy za to połączenie, za wszystkie intencje. Przyłączamy się do nich i pozdrawiamy.

Napływają do nas kolejne wiadomości z intencjami o szczęśliwą podróż i szczęśliwy powrót Pawła, Pauliny i Helenki, opiekę Matki Nieustającej Pomocy i aniołów stróżów nad nimi. Jezu, ufam Tobie.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Będę się modlił i proszę o wspólną modlitwę o niebo dla moich rodziców, wszystkich zmarłych z naszych wszystkich rodzin, a także w intencji 40. rocznicy ślubu moich dzieci młodszych, żeby Bozia się nimi opiekowała przez następne lata, a także o błogosławieństwo Boże dla ukochanego mego radia rodzina i jego pracowników, jego słuchaczy. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za pamięć o nas. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego słuchacza.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego chorującego na Parkinsona ojca, żeby leki zaczęły działać prawidłowo i rehabilitacja pomagała i jak najdłużej był sprawny.

Kolejna wiadomość, która do nas napłynęła, a w niej dziękuję Ci, Panienko Najświętsza, za wszystkie łaski, którymi obdarzyłaś moją rodzinę, a szczególnie Madzie.

Z podziękowaniem za błogosławionego kardynała Wyszyńskiego w piątą rocznicę beatyfikacji, z prośbą o jego kanonizację, o wszystkie łaski przez jego wstawiennictwo za ojczyznę, pokój na świecie, za zmarłych i duszę w czyśćcu.

0: to już ostatnia dzisiaj intencja, ostatnie połączenie. Słuchamy, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałem złożyć intencję o zdrowie naszej córki Marty, o którą się bardzo martwimy. Po prostu męczy się dziewczyna już od miesiąca, lat jeździ po różnych rehabilitantach, lekarzach i tam nie do końca wiadomo, co jej jest. Także mam nadzieję, że pomoc Boska, pomoc Maryi, pomoc świętej Marty pomoże. To tyle, Mara, to tyle. I z góry dziękuję.
0: My również dziękujemy, przyłączamy się do tych intencji oczywiście i życzymy bardzo dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Jak wspomniałam, intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Ostatnia wiadomość SMS-owa o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marysi, jej rodziców oraz szczęśliwy poród. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i zapraszam do tego, by przyłączyć się do modlitwy Aniołem Pańskim już teraz na antenie Radia Rodzina.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
1: 10 minut po godzinie 12 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 16 stopni, temperatura rośnie, dzisiaj będzie tutaj 20 stopni. Zachmurzenie jest duże, ale słońce przebija się przez te gęste chmury. Wieje także delikatny wiatr, dzisiaj nie popada we Wrocławiu. W pozostałej części Dolnego Śląska również bez opadów deszczu w dniu dzisiejszym. Natomiast jutro może popadać w terenach podgórskich i zapowiada się pochmurna niedziela.
0: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
2: Reklama.
3: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
4: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Uwaga, młodzi czarodzieje. Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
8: Incoming!
7: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Dziś sobota, 12 dzień września. Rozpoczynamy nowy cykl audycji. To współpraca razem z Radiem Warszawa, tygodnikiem Idziemy oraz portalem wpolityce.pl. Salon dziennikarski na antenie Radia Rodzina w każdą sobotę po godzinie 11. Natomiast dzisiaj wyjątkowo z racji tego, że to początek po godzinie 12. To jest cykliczna, cotygodniowa audycja komentatorska. Znani publicyści i prowadzący Jacek Karnowski i Michał Karnowski biorą na tapetę najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. Zapraszam już teraz na antenie Radia Rodzina.
10: Koniec rozmów o sporcie, które przed chwilą toczyły się w tym studio. Teraz polityka. Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Salon dziennikarski, audycję przygotowujemy z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu. Polecamy. Witam gości w tym wydaniu. Bartłomiej Graczak, Radio Warszawa i Przekanał, kanał YouTube'owy. Dzień dobry, gratuluję świetnych wyników.
11: Dzięki.
10: Kanału YouTube'owego. Marek Grabowski, socjolog, komentator, Fundacja Mamy i Taty, pracownia Social Changes. Witam cię, Marku. Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, placówka polskości, proszę Państwa, w przestrzeni, która...
12: Pytania na 1 września do prezydent Gdańska. Dlaczego nie pyta niemieckich dyplomatów o szczegóły zbrodni na polskich pocztowcach? To pytanie co roku powinno być powtarzane.
10: I dziękuję, Marku, że zadajesz. I Piotr Semka na łączach. Piotrze, witam cię serdecznie. Tygodnik do rzeczy, komentator, publicysta.
13: Dzień dobry. I przy okazji, czy państwo wiecie, że prowadzący skończył niedawno pół wieku?
11: Wiemy.
13: Chyba naszym programie nie gratulowaliśmy dotąd tak.
10: Dziękuję. Dziękuję za życzenia, proszę państwa. Dziękuję. Piękny wiek, nie poddajemy się.
13: To nie jest byle co.
10: Walczymy, ale są też są też powody do bycia dumnym, zadowolonym, do przodu. Słuchajcie, rozpocznę, może was zaskoczę, ale wpis twitterowy Mariusz Gierszewski, jeden z dziennikarzy głównego nurtu, bardzo proszę o ten wpis. Ja go przeczytam. Proszę państwa, wczoraj gorąca atmosfera, informacja o mobilizacji. Pisze tak, co wiemy, postawiono w stan gotowości oddział prewencji z Nowej Iwicznej. Funkcjonariusze usłyszeli, że mają ochraniać Trybunał Konstytucyjny. Przed TK rano skromne siły. Pojawiają się spekulacje, że dziać się może w zupełnie innym miejscu. Trochę takie informacje jak pewnie ze stanu wojennego dzwoniono do zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Gdzie dzisiaj uderzą? Jeszcze jedna scenka, proszę państwa. Pan marszałek Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, podano informację, że miał być zatrzymany. Nie był zatrzymany, zamieścił pozdrowienia z meczu. Ostatecznie go nie zatrzymano, a jego Motor Lublin przegrał z Legią 3-2. No i mamy takie informacje. I jeszcze zobaczmy wczoraj obrazki przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Siłowe przejęcie, proszę państwa, instytucji, wymiana zamków. Minister Sprawiedliwości ogłasza, że jest nowy rektor, lekceważy przy tym opinie prawne, regulacje prawne. To wszystko jest oczywiście bardzo skomplikowane, ale to co istotne, policja rozstrzyga o tym, kto w Polsce jest legalnym gospodarzem instytucji. Policja, a nie prawo, a nie sądy. I tak to wszystko, proszę państwa, wygląda. Przyzwyczajamy się powoli do tej przemocy. Przyzwyczajamy się do tego, że za chwilę uderzą być może w Trybunał. Są takie głosy, że to, co się dzieje przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, to jest przygotowanie przed przejęciem Trybunału. Badają reakcję opinii publicznej, badają, na ile mogą sobie pozwolić. Ćwiczą też techniczne scenariusze. Marku.
2: Tak, no dla mnie ta sytuacja związana z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości jest faktycznie szokująca, dlatego że zostały złamane wszelkie możliwe zasady. Pamiętajmy, rektor jest osobą niezależną, jest osobą utytułowaną, jest człowiekiem, który no myślę, że ma olbrzymie osiągnięcia w swojej dziedzinie, jakim jest prawo. I to, że rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, pan profesor, jest niewygodny dla środowiska Platformy Obywatelskiej, no tylko świadczy źle o tej platformie. Tak?
10: Znaczy, Marku, ale oni jakby jak liberałowie w latach 90. przeczesywali Polskę, żeby znaleźć jakąś instytucję do sprywatyzowania, tak teraz no przeczesują tak, Polskę, gdzie tu jeszcze jakieś łupy instytucjonalne
2: znaleźć. Ale moim zdaniem tutaj słusznie zauważyłeś, że jest to przygotowanie do ataku głównego, jakim będzie atak na Trybunał, bo musimy sobie zdawać sprawę, co oznacza siłowe przejęcie Trybunału. Znaczy, po pierwsze, może być tak, że będą dwa Trybunały, czyli już mamy kompletny rozkład państwa, no bo z dwoma ten. Po drugie, to będzie na pewno atak na prezydenta Karola Nawrockiego, na Sąd Najwyższy, czyli te stwierdzenia, które silni razem jakoś tam ciągle podrzucają.
10: Przełożą na pseudoprawo, tak? Na pseudo rozstrzygnięcia prawne.
2: Tak. I myślę, że to, co teraz obserwujemy, oczywiście dla zwykłego widza to nie jest jakiś taki temat, który by się wydawał ważny, no bo co tam oznacza jakaś akademia, ale musimy sobie uświadomić, że to jest temat kluczowy. To jest w ogóle jeden z najważniejszych tematów
12: autonomia
2: tego tygodnia.
10: Marek Formela. Uczelni. Marku.
12: Tak. No, usunięcie rektora w takim trybie jest jednak wydarzeniem, które pokazuje opresyjny charakter tej władzy i to w takim bezpośrednim, bardzo czytelnym przekazie. Tu nikt nie może mieć wątpliwości, że chodzi o politykę, a nie chodzi o uczelnię. I ja się też skłaniam ku tej tezie, że to są takie próby w różnych miejscach, na bocznych frontach, na bocznych odcinkach, gdy władza sprawdza, jak daleko może się posunąć, bo tak naprawdę zamiarem głównym jest przejęcie Trybunału Konstytucyjnego.
10: A później media.
12: Media
10: jeszcze.
12: Już częściowo też są atakowane. Raz mocniej, raz słabiej. Jedne mocniej, drugie słabiej. Generalnie zajmujemy się imponderabiliami życia społeczno-politycznego, nie zajmujemy się istotą. I to jest moim zdaniem też duży sukces Tuska, że odwrócił uwagę od realnych problemów polskiej gospodarki, życia społecznego, zapaści
2: bezrobocia,
12: które rośnie, zapaści w służbie zdrowia, właśnie
10: rozkładu systemu. Ale też Maków wpycha opozycję w taką trochę egzotyzację, bo ci posłowie łącznie z panem prezesem Kaczyńskim muszą tam chodzić, muszą bronić, przekaz merytoryczny ginie. To też jest taka pułapka sytuacyjna.
12: Ta filozofia, którą kiedyś Guy Debord opisał, o demokracji spektaklu, o społeczeństwie spektaklu. I Tusk prowokuje spektakle, które pokazują opozycję, jak zauważyłeś, w słabym kontekście, w takiej szarpaninie, w takiej utarce, odmawia to, odbiera to czas i możliwości twardej dyskusji.
2: No, pytanie do was, czy w tej utarce nie powinien brać udziału drugi garnitur, a niekoniecznie pierwszy?
12: To jest dobre pytanie.
2: Błąd taktyczny.
12: O sposób komunikacji.
10: Bartłomiej Graczak.
8: Ja się zastanawiam w ostatnich godzinach, dniach, na ile to będzie rezonowało społecznie, na ile zmobilizuje opozycyjny elektorat. Na razie tej emocji zbytnio nie widzę, ale chciałbym państwu powiedzieć jednak o innej sprawie trochę, bo odeszła Izabela Majewska, 67-letnia emerytka z Torunia, która była, mówiąc kolokwialnie, ciągana po sądach, po prokuraturze za wpis na temat Jerzego Owsiaka. To jest pani Iza. No i tak sobie myślę, że...
12: I pani Basia wcześniej. Tak.
8: I myślę sobie, że jak tak te emocje społeczne są uciszone, to spójrzmy na konsekwencje. Ja nie chcę tak jeden do jednego przypisywać konsekwencji, ale myślę, że pani Izabela miała ostatnio trudne miesiące i to już się długo ciągnęło. Mogło to wpłynąć na jej zdrowie.
10: No najście policji o 6 rano, w 2 dni dostała zarzuty, prawda, za wpis gin człeku. W oczywisty sposób.
8: I to są moim zdaniem
10: co najwyżej na upomnienie dzielnicowego.
12: To fraza literacka jest
8: poza opresyjnego państwa, o czym dzisiaj mówimy w przypadku Akademii czy Trybunału.
10: Tak, Piotr Semka, Piotrze, jak ty patrzysz na tę sytuację? Czy to jest przygotowanie, sprawdzenie bojem przed rozprawą z Trybunałem Konstytucyjnym i być może z innymi instytucjami?
13: No, dokładnie 47 lat temu, na tydzień przed stanem wojennym, władza urządziła demonstracyjną pacyfikację Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa. To było wysłanie sygnału, że bierzemy się do fizycznej rozprawy. I bardzo wiele osób, tych tchórzliwych, tych, które wówczas wahały się między poparciem Solidarności a władzy, odczytało ten sygnał tak, że przygotowało się już psychicznie do kapitulacji w momencie rozpoczęcia stanu wojennego. I ta demonstracja, którą oni musieli wiedzieć, że będą transmitować stację Republika i wasza stacja, jest podobnym manewrem. To znaczy, to jest sygnał, który ja zdefiniowałem w krótkim twicie tak. Możemy przywalić, może dziś, może jutro, może pojutrze, ale to my wybierzemy moment w uderzenia, a wy miejcie to w tyle głowy. I to jest typowa taktyka terroru takiego. Jeżeli w celi, gdzie rządzi Grypsera, wszyscy więźniowie są steroryzowani przez najsilniejszego osiłka, to nie dlatego, że on ciągle kogoś bije. Dlatego, że on wykorzystuje świadomość, że w każdej chwili może znęcać się nad wybraną ofiarą. I to siła tego typu osiłka w tym wypadku, no nawet Tuska, co tu można mówić, przecież to on decyduje o takich sprawach, a nie jakiś tam żurek, który jest na tyle nie inteligentny, że nawet nie jest w stanie w wywiadzie w studiu powiedzieć, czy szef zonda krypto jest świadkiem, oskarżonym, podejrzanym, czy coś. Nie, to jest Donald Tusk, to jest operacja Donalda Tuska. Każdy, kto zresztą zna styl Donalda Tuska, wie, jak bardzo lubi on stopniować tego typu napięcie. I to, co jest najbardziej przerażające, to głosy rozmaitych publicystów, którzy żerują tego typu taktykę.
10: To jest bez żadnych styl, wątpliwości. To jest, który... Piotrze, ale Piotrze, tu też jest ten element policji, która no, za rządów Prawa i Sprawiedliwości uciekała od tak zwanej polityki, gdzie pieprz rośnie i właśnie nie podejmowała nawet oczywistych działań, takich zabezpieczeń. No, podam przykład szturmowania kościołów. No, to była bierność policji, a była przecież tam przemoc. Co więcej, jedyną osobą chyba skazaną za sprawę atakowania kościołów będzie Robert Bąkiewicz. A teraz ta policja...
13: Dlatego no... bronił. Mogę dokończyć?
10: Proszę.
13: Donald Tusk bazuje na absolutnej bierności środowiska prawniczego. Wczoraj ze wzruszeniem widziałem tylko pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, który komentował to głos tonem najwyższego wzburzenia. Wszystkie te rady prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, które takim nadętym oburzeniem reagowały na to, co ich niepokoiło w czasie rządów PiSu, teraz milczą.
10: Milczą, to prawda. Słuchajcie, ale jeszcze jest tak...
13: Jeżeli... A jeszcze jedna, najbardziej wredny styl, który prezentuje Rzeczpospolita, to jest, no, Donald Tusk teraz nie ma wyborów w sprawie Trybunału. Jeżeli tego nie zrobi, to wykaże swoją
10: słabość. O Jaruzelskim też mówiono, że...
13: Niby obserwowanie z boku sytuacji jest de facto sankcjonowaniem używania przemocy policyjnej do rozwiązywania problemów.
10: Dziękuję, Piotrze. Słuchajcie, to jeszcze taka drobna scenka może, ale pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest przecież w tym rządzie ministrem i ona ma przesłuchania. Miała 3,5-godzinne przesłuchanie w sprawie 700 zł zwrotu VAT z czasów, kiedy była ambasadorem w Moskwie. Krótka wypowiedź pani minister.
11: Wygląda to źle i jest mi niezwykle ciężko, chociaż bardzo bym chciała uwierzyć, że nie ma tam żadnego tła politycznego i żadnego politycznego podtekstu. To w świetle całej tej sytuacji naprawdę bardzo ciężko w to uwierzyć. Bezdyskusyjnie jestem tą polityczką, ministrą rządu, przewodniczącą partii koalicyjnej, która wychodzi przed szereg, różne rzeczy oczekuje i stanęłam w wielu sprawach po stronie ludzi, w sprawie krótkiego najmu, w sprawie mieszkań, ceny mieszkań spadają, a jak wiadomo wielu bogatych...
10: Pani minister Pełczyńska-Nałęcz, to też taka drobna represja, prawda? Takie no właśnie, że nawet swoich koalicjantów, no ja się zastanawiam, kiedy oni się obudzą, że tego będzie więcej,
8: tak,
10: no.
8: Nie tylko błotem obrzucają przeciwników politycznych, widzimy jak chcą wrabiać całą polską prawicę w aferę Zonda Krypto chociażby, ale też szukają takich spraw u swoich koalicjantów, by ich ustawić. No, pani Pełczyńska-Nałęcz musiała przedstawić prokuraturze dowody na to, że była ambasadorem w Moskwie. No, są zdjęcia w internecie, jak przybija się kieliszkiem z Władimirem Putinem. No chyba powinien być wystarczający.
10: Ale ktoś tę sprawę prowadzi, jakiś prokurator. 3,5 godziny, to jest dzień jego pracy, prawda?
12: To jest pytanie głównie raczej do Urzędu Skarbowego. 700 zł, mówimy o ewentualnym wykroczeniu, które się zresztą przedawniło, bo to już tyle lat upłynęło, więc mamy do czynienia z klarowną represją polityczną, która jest podgrzewana tylko po to, żeby koalicjanta, który nie ma ochrony immunitetowej, bo pani przecież Pełczyńska-Nałęcz nie jest posłem, więc bardzo jest łatwą ofiarą każdej represji.
10: Marek Grabowski.
2: A czy jest mi jakoś bardzo szkoda pani Pełczyńskiej-Nałęcz?
12: Choć trochę.
2: Dlatego, że było tyle spraw, przesłuchań ludzi uczciwych, które trwały nie 3 godziny, tylko po kilkanaście godzin. I te sprawy nadal się toczą, że szczerze mówiąc...
10: Tutaj Bartek bardzo słusznie zwrócił uwagę, że to są realne koszty, proszę państwa, no życia tak. Ludzi. No ksiądz Olszewski, prawda?
2: No tak, no.
10: Pani świętej pamięci Barbara Skrzypek.
2: Media, no.
8: Urzędniczki ministerstwa.
10: Urzędniczki ministerstwa. No, a są ludzie, których życie przeorano, a którzy o tym nie mówią, znaczy, no żeby sobie nie stygmatyzować.
2: W dużej mierze i całe środowiska, które zniszczono. Także no myślę, że po prostu pani Pełczyńska doświadczy minimalnej opresji ze strony
12: nieuprzejmości.
2: Dlatego, słuchajcie, że jeżeli tam te 700 zł wisiała, no to niech je odda. No. Myślę, że skoro prokuratura się tym zajęła, no to być może coś...
10: Ona by chętnie oddała te 700 zł, byle zamknąć sprawę. Proszę państwa, tak myślę, sprawa Zondy Krypto nadal żyje. No, wygląda na to, że to rzeczywiście jest taka operacja, z którą Donald Tusk wiąże olbrzymie nadzieje. Warszawie kolejny raz atakował, tym razem pana szefa kancelarii prezydenta, ministra Zbigniewa Boguckiego.
14: Poprawka do tego artykułu, która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby nie można było blokować, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Pan Kral, lider przedsięwzięcia Zonda Krypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego.
10: Dlaczego sądzę, że tego będzie więcej? Bo proszę państwa, to jest zła wiadomość, smutna wiadomość. Wydaje się, że ta operacja przynosi Donaldowi Tuskowi korzyści polityczne. Spójrzmy na sondaż. To jest sondaż ośrodka Ibris, proszę państwa. Marek Grabowski macha ręką. No i widzimy, że Platformie rośnie. Prawo i Sprawiedliwość z lekkim spadkiem. Konfederacja 15, Konfederacja Korony ze spadkiem. To kolejny sondaż, który pokazuje, że ta formacja chyba lekko traci. I jeszcze Centrum Badania Opinii Społecznej, też najnowszy sondaż, to jest, proszę państwa, no tutaj 10-punktowa przewaga Platformy nad Prawem i Sprawiedliwością, ale co ciekawe, Konfederacja bardzo blisko PiSu, 19-18%. No i wzrosło też Donaldowi Tuskowi zaufanie i spadła nieufność, więc Marku, sądzę, że tego będzie więcej.
2: Nie,
10: prawda?
2: Oczywiście, że będzie więcej, natomiast są dwa pytania. Po pierwsze, liczba poszkodowanych w Zonda Krypto to nie jest liczba, która poraża. Po drugie, większość ludzi, którzy...
10: Ale on zyskuje z kryminalizacji...
2: Ale poprzez poczekaj, daj mi dokończyć. Po drugie, tak naprawdę temat kryptowalut jest trochę magic.

0: widzimy tą przepychankę z dwóch stron, przerzucanie się argumentami, na co zgodził się premier Tusk, na co być może zgodziła się prawica, jakie tam były układy. I chyba trzeba to po prostu wyczyścić komisją sejmową. Te komisje w dużej mierze jednak się przez lata sprawdzały. I uważam, że tak, trzeba oczyścić to pole.
1: Nawet jak będą straty.
2: Bartłomiej Gracz.
3: Ale Donald Tusk się nie zgodzi na komisję śledczą, bo dopóki to prokuratura
1: on kontroluje sytuację
3: na tym boisku. Rozgrywa jak może, wysyłając poszczególnym mediom skrawki materiału.
1: Może zatrzymywać na pstryknięcie.
3: Taki fakt, który może powinien bardziej być eksponowany w mediach, powiedzmy, opozycyjnych. Pani Magdalena Gwóźdź, marzec 2024, na konferencji sponsorowanej przez Zonda Krypto, to jest małżonka Przemysława Krala, wraz z innymi uczestnikami z rządu, dziennikarze TVP, Info, prowadzący różne panele dyskusyjne, i ona mówi o tym, że jest w bieżącym kontakcie z urzędnikami Ministerstwa Finansów, opowiada o współpracy Zonda Krypto. Zonda Krypto przeprowadzała szkolenia urzędników urzędów skarbowych, prokuratorów, także chyba policji były jakieś szkolenia. Jeden z prokuratorów w ogóle zaczął pracę w Zonda Krypto. To nie jest tak, że nagle coś wybuchło. Zonda Krypto była spółką, która funkcjonowała w obiegu wiele lat i współpracowała, można powiedzieć,
1: no tak, ale jeżeli oni ją
3: rządem
1: prowadzili i mają dowody, czy mają poszlaki na powoływanie się na wpływy, to mogą tego użyć.
3: No czy użyją? No na razie szukają tylko i wyłącznie haków na polską prawicę, tak?
1: To prawda. Marek Formela.
4: To jest bardzo ważna okoliczność. Też uważam, że ona nie została dostatecznie dobrze wyeksponowana. Dlatego, że także w trakcie tego panelu, tej dyskusji, pani Gwóźdź mówiła o rentowności operacji kapitałowych w Zonda Krypto, o 11% przychodów, które gwarantuje ten system. To po pierwsze, czyli związki tej władzy, obecnej władzy, władzy Donalda Tuska, są bardzo ścisłe i wymagają zbadania. Czy w trybie komisji sejmowej? Być może tak, skoro prokuratura w sposób, no, można nią manipulować, tak? Jest to bardzo łatwa jako organ wykonawczy władzy państwowej. Jeśli chodzi w ogóle o ten, to Marek ma według mnie głęboką rację, że to jest obszar, który umyka świadomości wielu Polaków, wielu obywateli, bo to był hazard, na który się decydowali ci, którzy chcieli szybciej zarobić, lepiej zarobić, którzy trochę jak przy Amber Gold uważali, że są drogi na skróty, że w obrocie kapitałowym zdarzają się cuda, zdarzają się fajerwerki, i ci poszkodowani tak trochę jak na giełdzie, no przegrali to, co zainwestowali, więc...
1: Ale Marku, jakbyś odpowiedział na pytanie, od kiedy pan Kral jakby grał z władzą? Bo jakby to, że oni na przykład próbowali jeszcze w październiku 2025 roku, jeszcze próbowali w telewizję w Polsce 24 w to wciągnąć.
4: No to
1: my się nie daliśmy. W listopadzie poszły przelewy na fundację Zbigniewa Ziobry,
4: początek,
1: prawda?
4: A może to był właśnie początek tej gry?
1: Tak jakby było utytłaj, okej, padasz, tak, giniesz, tak, ale tak. Utytłaj maksymalnie wielu.
4: A będziesz, nie? Znajdował się pod dyskretną...
1: Wyjedziesz sobie spokojnie do Izraela, tak. Przesłuchamy cię zdalnie.
4: Zeznania, o których nie wiadomo, czy są zeznania świadka, tak. Czy podejrzanego, czy one są objęte klauzulą odpowiedzialności karnej.
0: To też jest nauka, no niestety, również dla środowiska konserwatywnego, że po pewne pieniądze się nie sięga.
4: Tak.
0: Po prostu.
4: Tak.
1: No tak, ale to na przykład w sprawie pana Piesiewicza w PKOL-u sytuacja była taka, że najpierw się instytucje odcina od normalnego finansowania, no, ze spółek Skarbu Państwa, które są naturalnym sponsorem polskiego ruchu olimpijskiego.
4: No bo to był marsz przez instytucje. PKOL był instytucją...
1: Nóż przy szyi, facet desperacko szuka wyjścia z sytuacji, znajduje, a potem się to wykorzystuje przeciwko niemu, no.
3: A Robert Korzeniowski już czeka,
1: podniósł. Piotrze, jak ty patrzysz na tę sprawę Zonda Krypto? Czy Donald Tusk, mając korzyści polityczne, będzie tym rzeczywiście grał? Znaczy, będzie grał długo, ale czy może grać do wyborów? O!
5: Nie, no, to po pierwsze, no jednak na szczęście już przytoczyłem tą właśnie sytuację, której Renata Grochal w telewizji publicznej zapytała ministra Żurka, czy szef Zonda Krypto jest oskarżonym, świadkiem czy podejrzanym, i nie był w stanie powiedzieć, więc na szczęście zła wiadomość jest taka, że Donald Tusk sięga po osoby...

0: bez sumienia. A pozytywna jest taka, że te osoby bardzo często są idiotami. Ale oczywiście gdzieś pomiędzy tymi dwoma wektorami Tusk i tak zyskuje tą rentę. Zresztą proszę zauważyć, jak przeprowadzana jest taka operacja. Pierw przeprowadza się bardzo efektowną operację propagandową, a potem któraś z mediów przyjaznych Tuskowi zadaje takie niewinne pytanko. No, kto według ciebie najbardziej jest tam winny w sprawie zonda krypto? I potem triumfalny pod tytułem większość tam wywiadowanych uważa, że PiS jest najbardziej umoczony i tak dalej. Więc jesteśmy świadkami coraz bardziej skomplikowanych i wyrafinowanych operacji. Ja myślę, że w wypadku tego pomysłu, że od pewnego momentu już zagrożono panu Kralowi, że będzie miał ostre kłopoty, chyba że rozpocznie operację, no, w sensie prowokatora wobec na przykład takiego medium jak wasze, proponując swoje wpływy. Myślę, że to są coraz bardziej wyrafinowane operacje. I niestety to nie jest tak, że Donald Tusk nie uczy się na poprzednich swoich wpadkach. I jeszcze jedna uwaga. Słusznie podejrzewacie moim zdaniem, że pani Pełczyńska-Nałęcz jest karnie ścigana, ale zauważcie, jak dobrze zadziałało to śledztwo w sprawie dyplomu na wrocławskiej prywatnej uczelni w wypadku Hołowni. Hołownia zagłosował za wyborem nowego członka Trybunału Konstytucyjnego, mimo że wcześniej głosił, że nie mogą politycy wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego. I być może dostanie nagrodę pocieszenia, bo już znowu się mówi, że być może będzie ambasadorem w Watykanie. Więc to, jak Hołownia został już takim pieskiem, którego można zagwizdać i leci do nogi pana, jest dobrym przykładem, jak bardzo ta koalicja jest związana rozmaitymi hakami. To jest bardzo...
1: To prawda. Bardzo dziękuję ci, Piotrze. Bartłomiej Graczak jeszcze.
2: Redaktor Semka mówi o tym, że być może były groźby w stosunku do Krala. Ja podczas forum ekonomicznego w Karpaczu usłyszałem od jednego z posłów opozycji, że rzeczywiście takie groźby były formułowane i grożono nawet tym, że rodzinie coś może się stać Przemysława Krala. Więc to są takie informacje, wiadomo, gdzieś tam kuluarowe, ale od posła opozycji.
1: Jeszcze pytanie do was, słuchajcie, bo może jeszcze raz pokażemy te sondaże. Z nich jednak wynika, że i to nawet była taka prognoza Onetu, czy jakaś taka analiza Onetu była, że tutaj Tusk właśnie ma te swoje sukcesiki, tam się czasem pochwali jakimś sondażem, ale generalnie to zmierza w stronę większości prawicowej. Czy ona stworzy sprawny rząd, to jest inne pytanie.
2: Najważniejsze.
1: To prawda, czy to jest Grzegorz możliwe. Braun będzie w rządzie, bo bez niego to może być trudne, a może on ma ten szczyt za sobą notowań.
3: W przypadku Tuska sprawa zonda krypto jest tratwą ratunkową na rok wyborczy, dlatego że nie ma żadnych pozytywnych efektów jego rządów. Mamy katastrofę budżetu państwa, mamy katastrofę w służbie zdrowia, mamy nieopanowany zupełnie brak pomysłu na opanowanie sytuacji na rynku energii.
1: A rynek mamy zalewanie Polski migracją.
3: Mamy zalewanie Polski migracją i Donald Tusk...
2: Rekordowo wysokie paliwo, ceny paliwa.
3: Tak, Donald Tusk
1: będzie 5,19 za pół litra, Marku. 5,19 za pół litra będzie.
3: 5,19 za pół... Jeden Tusk będzie za... Tak, tak. Waluta jeden Tusk, 5,19.
1: A jeszcze tam się dzieje na Bliskim Wschodzie, oj, ta no, benzyna tak, może tak. być pod 15 za
3: tam jest bardzo duża, więc Tusk będzie też wyciąga wnioski ze sprawy Amber Gold, czyli sprawy własnego rządu, z tej solidarności Liny na gdańskim lotnisku, z tym uwikłaniem, które Platforma wtedy, no, było doświadczeniem politycznym Platformy. I dzisiaj, kiedy zonda krypto tak naprawdę jest doświadczeniem politycznym Platformy, nie w tym sensie, w jakim próbuje się obwinić Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej konserwatystów, ale to podczas rządów instytucjonalnych Donalda Tuska pojawiały się wszystkie te informacje, które wskazywały na błędy, czy też niedomagania, czy też oszustwa tego systemu kolejnej piramidy. Były interwencje rządu estońskiego, były informacje ze służb. To wszystko razem jakby czekało, było zbierane jako rodzaj nowego pocisku politycznego. To Tusk umie robić. To jest
1: Marku, czy będzie ta większość prawicowa?
4: No to jest dobre pytanie. Moim zdaniem
1: w tym programie oczekujemy odpowiedzi.
4: Ja tutaj kompletnie nie zgadzam się z tymi sondażami, bo jeszcze sondaż, który realizowałem tydzień temu, pokazywał, że PiS miał 25%. Teraz przygotowuję kolejny sondaż. Wyniki powinny być pod koniec tygodnia. Natomiast przeskok z 25 na 17 wydaje się kompletnie...
1: Na 19.
4: W jednych 17, drugich 19 nierealny. I myślę, że jest po prostu ustawiony. To tak.
1: Powiem, mamy...
4: Nawet szczerze przejrzałem przed audycją sobie Excel i zastanawiałem się, co trzeba zrobić, żeby ten PiS miał 17%. I poza wpisaniem ręcznym 17, to nie widzę takiej możliwości. Operujemy na podobnych danych.
1: Piotrze, jeszcze króciutko do ciebie pytanie, ale króciutko proszę odpowiedź. Czy będzie ta większość prawicowa?
0: To jest bardzo poważny dylemat, bo mieliśmy w tym tygodniu incydent z Grzegorzem Braunem, który młotem rozbijał pomnik ukraiński na uroczysku koło chyba Hrubieszowa. Grzegorz Braun w żaden sposób nie wyłagadza swojego działania. Dalej posługuje się prowokacją, happeningiem, więc...
1: Jak mu przynosi sukcesy, to trudno się dziwić.
0: Jak podsadzanie bomby pod własny budynek.
3: No to jest partia jednego aktora i o tym rozmawiamy. To nie jest partia, która ma wielu speakerów.
5: Ma krótką ławkę.
3: Ma bardzo krótką.
1: No tak, ale ja też uważam, że wychodzą na przykład ludzie, którzy mają stanowiska, nie wiem, takie wieloletnie, kadencyjne, nic im, i oni jakby tak też jakby, że to trzeba przemyśleć. Te głosy mogą być w Sejmie potrzebne po prostu.
2: Grzegorz Braun bardzo ściśle współpracuje z Hindusami aktualnie, buduje... jakieś zakulisowa współpraca, jeśli chodzi o ściąganie migrantów do Polski. O tym się niewiele mówi, ale ja słyszałem fragment taśm, bo jego najbliżsi współpracownicy nagrali spotkanie z udziałem Grzegorza Brauna, i gdzie profesor Jacek Janowski podchodzi do jednego z uczestników spotkania i mówi: nie podoba mi się, że Grzegorz ściąga Hindusów do Polski. I to jest to, co słyszałem na własne uszy. Tylko ja wiem, że to nie wpłynie na debatę. Ja słyszałem na własne uszy fragmenty nagrań. Wiem też, że są inne fragmenty, które Grzegorz Braun bardzo... źle mówi o prezydencie Karolu Nawrockim. Bardzo źle.
4: Ale moim zdaniem Grzegorz Braun prowadzi konsekwentną politykę. Można się z nią zgadzać lub nie. Natomiast ma swoich wiernych wyborców. Nie chcę powiedzieć, że to jest sekta, bo oczywiście...
1: Ale ma na przykład żal o to, że poparł prezydenta Karola Nawrockiego, tak słyszałem, poparł prezydenta Karola Nawrockiego bezdyskusyjnie, rzeczywiście.
2: Nie dostali stanowisk.
1: Nie, nawet nie stanowisk. Ani razu nie było spotkania. No ja też prezydentowi się nie dziwię, bo on ma relacje ze Stanami.
2: Prowadzić takiego człowieka jak Marcin Rola do Rady Mediów na przykład.
1: Słuchajcie, jeszcze jeden temat chcę wprowadzić. Przepraszam.
0: Dwa słowa. Przepraszam, co znaczy można zgadzać się lub nie? No jeżeli Grzegorz Braun jest przeciwny obecności obcych wojsk na terenie Polski, a dokładnie jest to powiedzenie: nie chcemy amerykańskich baz na terenie Polski, to jest działanie, które zagraża polskiej racji stanu, więc ja nie rozumiem takiego powiedzenia.
1: A Sławomir Mentzen jest przeciwko wsparciu dla rodzin przy narodzie, który wymiera na naszych oczach.
0: Dobrze, ale
1: i to... I co mam powiedzieć? I durnoty sprzedaje, że to system podatkowy.
0: Zagrożenia wojennego jest kwestią...
1: A wymarcie narodu według mnie jest również ważną sprawą. Słuchajcie, AfD w Niemczech wygrała. Piotrze, chcę ten temat...
0: Dyskutować na ten temat,
1: Zgoda. AfD w Niemczech wygrała. Zobaczmy fragment. Zwycięska mowa.
6: Wizja 2026 stała się rzeczywistością. Stworzyliśmy historię, drodzy przyjaciele. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się to tutaj, w Saksonii-Anhalt. 45% plus X. Jednak, i to jest kluczowa kwestia, którą muszę dziś wieczorem podkreślić, to zwycięstwo wyborcze jest wyrazem zaufania ze strony obywateli tego kraju. I nie zawiedziemy tego zaufania. Nie pójdziemy na kompromis w kwestii naszych zasad. Nie poddamy się. Nigdy nie staniemy się tacy jak ci, którzy dziś wieczorem zostali słusznie ukarani. Jesteśmy alternatywą dla Niemiec.
1: No i Donald Tusk, taki psztyczek w stronę opozycji, inaczej nie umie. Bardzo proszę, wypowiedź w mediach społecznościowych. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę ich się nazbierało w konfederacjach i PiS. No to jest taki też diabelski dylemat, można powiedzieć. Z jednej strony zwycięstwo AfD no, w jednym landzie. Jeszcze nie wiadomo, czy rząd stworzą, ale chyba stworzą. To jest sygnał tego, że społeczeństwa zachodnie jakby zaczynają się bronić przeciwko szaleństwu masowej imigracji, ale z drugiej strony wypowiedzi AfD na przykład o stosunku do Rosji rzeczywiście mrożą krew w żyłach.
4: No i w stosunku do Polski. Znaczy, do pamiętajmy, Polski. Że jednak AfD jest partią antypolską. Tutaj nie mamy co się oszukiwać. Oczywiście tu.
1: Znaczy są pewne linki, no Tomasz no, Frelisz.
4: No dobra, ale ogólnie jak patrzę na całość wpisów AfD, a trochę sobie ich śledzę, to uważam, że nie jest to partia, z którą jest nam po drodze.
2: Tak no zdecydowanie. Oczywiście to jest taka niemiecka wersja Grzegorza Brauna.
4: Tak, znaczy to jest po prostu
1: nie, to
4: jakaś
1: nie,
4: kolejna...
1: Nie zgodzę się z tym.
4: A ja tutaj będę stał twardo na tym stanowisku.
1: Ale gdybyś żył w Niemczech i widział, ale jak ciebie zalewają, to byś na AfD Marku głosował.
4: Żyję w Warszawie albo w Warszał, jak
1: ale ludzie mają prawo do obrony swoich
4: rozumiem, rozumiem, a my mamy prawo do obrony przed AfD.
1: A jak Niemcy staną się islamskie, to my ocalimy swoją chrześcijańską tożsamość?
4: Ale nie staną
1: tożsamość.
4: Się islamskie, natomiast mogą stać się bardzo łatwo nazistowskie, a AfD do tego
1: dobrze, każdy musi
4: doprowadzi.
1: Się wypowiedzieć, Bartłomiej Graczak?
2: Rzeczywiście, no, nikt z nas... Mówię o całej klasie politycznej, nie powinien się cieszyć z takiego sukcesu AfD, aczkolwiek jest prawdą to, że AfD jest dzieckiem tutaj liberalnej Europy.
1: Tak, jakby. Zdrady chadecji.
2: To jest oczywiste,
1: główna.
2: Tylko to jakby każdy kij ma dwa końce, z jednej strony jest narracja antypolska, prorosyjska, antyukraińska i tak dalej. To są punkty styczne z, nie wiem, z Konfederacją, czy Mencena Bosaka, czy Brauna, jeśli chodzi o odniesienie do polskiej sceny politycznej. No rzeczywiście jest to rewolucja na niemieckiej scenie politycznej.
1: Marek Formela?
3: No to jest trochę tak, jak wynik Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. On nie rzutuje na wyniki jeszcze w całych Niemczech.
4: To teraz Berlin będzie.
3: Ale będzie Brandenburgia i Berlin. I jeżeli ta tendencja się utrzyma, to rzeczywiście, zgadzam się z Bartkiem, to jest odpowiedź na to, do czego doprowadziła CDU, tracąc azymut w polityce europejskiej, albo przedkładając geopolityczne rojenia i roszczenia brukselsko-berlińskie ponad interes państwa niemieckiego i narodu niemieckiego. Czy AfD jest jawnie antypolska? Jawnie nie jest antypolska, ale w korzeniach, w trzewiach pojawiają się akcenty, na które powinniśmy zwracać uwagę. Jest wiele...
4: Poziomkostwa niemieckie i tak dalej.
2: Rewizja granic.
3: Kwestia graniczna.
1: Ale co ci biedni ludzie mają zrobić, skoro widzą, że...
4: Jacku, nieważne. My patrzymy z naszej strony, strony polskiej. Mnie nie interesuje...
1: Ale jeśli Zachód przegra bój o przetrwanie, przecież jest zastępowanie ludności narodów miejscowych Azją i Afryką. Jeśli przegra Zachód, to my też nie ocalejemy. No, nie mamy takiego kapitału. Rosja ocaleje, ale my nie.
4: Przy swoich zdaniach.
1: Dobrze. Ciekaw jestem, co o tym sądzi Piotr Semka, który z nas wszystkich najlepiej zna scenę niemiecką.
0: Przypomina mi się kiedyś, jak byłem mały, zapytałem babciu, a jak wybuchła rewolucja w Rosji, to po której stronie byłaś? I babcia wtedy bardzo spoważniała i powiedziała, widzisz, Piotrusiu, miałem problem, bo widziałem, że carat jest już tak przegrzniły i rząd tymczasowy, który był po nim, że nie mogłam nie widzieć, że to się musi rozpaść. A jednocześnie w tej sile, która rozsadzała to spróchniałe drzewo caratu, widziałam nowe, niepokojące cechy. I tak samo ta rozmowa przypomniała mi się przy tych dyskusjach o AfD. AfD jest elementem normalnego instynktu samozachowawczego państwa, którym
1: narodu.
0: Migranci stali się grupą wrogą, niechętną do asymilacji i bardzo często roszczeniową. A jednocześnie cechy, które wychodzą przy tym zbiorze ideologii, które stoją za AfD, są bardzo niepokojące. No ja na przykład, jak byłem na Wiecu AfD...
1: Piotrze, już nie mamy tyle czasu. Mamy się bać, czy mamy się nie bać?
0: Dżuma zwalczana przez cholerę, no.
1: Czyli bać się trochę. Dobrze, przyjmujemy to, proszę państwa, ale też to jest przede wszystkim apel do polityków chadeckich, żeby nie zdradzali swoich narodów.
4: Ale ja też zwracam... Tylko jedną rzecz, tak. Jedno zdanie.
1: I wniosek również dla PiS-u i Konfederacji.
4: Nie można tracić swojego kręgosłupa politycznego i moralnego.
1: Ja oczekuję od prawicowego rządu po wyborach, że to będzie twierdza Polska. Nie potrzebujemy migracji zarobkowej. Poradzimy sobie bez tego. Wchodzi sztuczna inteligencja. Ludzie, ja nie mogę słuchać, że nielegalna imigracja jest zła, ale legalna jest dobra. Nie. Imigracja, która zmienia skład etniczny dzielnicy, miasta, kraju, jest zła.
3: To są współczesne wędrówki ludu, które rujnują porządek prawny państwa.
1: Słuchajcie, Radio Warszawa Katolickie, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos Pelpinia, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie i Radio Rodzina we Wrocławiu. To są stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. I proszę państwa, na koniec, my już tego nie skomentujemy, ale ponowny pogrzeb dziesiątki dzieci z obozu na Przemysłowej, ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci z udziałem prezydenta, za mało doceniona uroczystość. Tu chciałem podziękować pani Jolancie Sowińskiej-Gogacz, poetce, pracownikowi Muzeum na Przemysłowej, bo to ona tę sprawę podniosła, przekonała arcybiskupa Jędraszewskiego lata temu. Należy się wielki order. A na koniec fragment materiału. Ja się żegnam. Dziękuję wam. A Piotrowi Semce też dziękuję. Piotrze, przepraszam.
3: Przypominam o Potulicach. Tam jest kilkaset
1: Marek
3: grobów
1: Grabowski,
3: polskich dzieci,
1: Marek Formela i Bartłomiej Gracza. Dziękuję. Kłaniamy się.
5: Miał 12 lat, gdy podjął próbę ucieczki z piekła, które Niemcy urządzili polskim dzieciom.
7: Uciekał z tego obozu i za trzecim razem Niemcy go zamordowali.
8: No ja nie umiem sobie tego wyobrazić, że ktoś mi zabiera dziecko i wywozi do obozu, a mnie wywozi do przymusowej pracy.
5: Edward Gąsiorek był jednym z ponad 200 dzieci zamordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci w okupowanej Łodzi.
9: To była zbrodnia dokonana w przeszłości. Ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego. Polska powróciła dziś po swoje dzieci.
5: Nazywa po imieniu i odkrywa przerażający los, jaki zgotowali im niemieccy okupanci.
9: Zdzisław Kafarski miał zaledwie 17 lat, gdy stracił swoje życie. Był głodny, mógł być głodny, bo był poddawany wykańczającej pracy. Sięgnął po chleb, który mu nie przysługiwał. Człowiek, zawsze gdy widzi głodne dziecko, jest gotowy zrobić dużo albo jest gotowy zrobić wszystko, żeby głodne dziecko nakarmić.
10: Za nami audycja Salon Dziennikarski. To nowy format na antenie Radia Rodzina w każdą sobotę o godzinie 11, a dziś wyjątkowo po godzinie 12. Zapraszam do słuchania.

0: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po ataku na Odessę. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej. Jutro odbędzie się bieg ku czci męczenników stanu wojennego. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
1: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
0: Jak już informowaliśmy, w wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą IceEye, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
2: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
0: To aluzje oczywiście do Ilona Moska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym w Ukrainie. Zdaniem premiera budowa polskiego systemu miałaby zająć kilka lat.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jutro po raz 21 odbędzie się bieg ku czci męczenników stanu wojennego. Biegacze wyruszą z Katowic przed pomnika poległych górników KWK Wujek, by dzień później dotrzeć do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. W biegu weźmie udział 18 osób, mówi Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
4: To sztafeta, która wyrusza 13 września i 14 jest na miejscu w Warszawie. Biegnie często ulicami, więc będą Państwo mogli ich zobaczyć, jak biegną w tradycyjnych koszulkach z wizerunkami zarówno księdza Jerzego, jak i naszych górników. To jest tradycja, ale także tak naprawdę coś, co powinno łączyć dwa miasta, Katowice i Warszawę.
0: Pomysłodawcą biegu i jego organizatorem jest Marian Gruszka z Knurowa, który w latach 1979-1980 był pracownikiem kopalni Wujek.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1, Michał Waszkiewicz na ten temat.
5: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od finału. Ilena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało.
6: Try to not listen.
0: To dziś, a w jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton.
7: Cztery minuty po godzinie 13 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 18 stopni, temperatura rośnie. Będzie tutaj dzisiaj 20 stopni, to temperatura maksymalna. W pozostałej części Dolnego Śląska jeszcze cieplej, bo 22 stopnie w Legnicy w dniu dzisiejszym. Dzisiaj słonecznie, ale także pochmurno, bez opadów deszczu na Dolnym Śląsku. Jutro z kolei może popadać w terenach podgórskich.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Minęła godzina 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Po sąsiedzku zajrzałam przed chwilą piętro niżej do Metropolitalnego Studium Organistowskiego, gdzie trwa rekrutacja. Posłuchamy, jak przebiega. Rozmawiałam także z kandydatami. Za chwilkę usłyszycie, jakich wrażenia przed i po przesłuchaniu.

0: Zespół KUP na antenie Radia Rodzina, 10 minut po godzinie 13, a teraz zabieram Was do studium organistowskiego, to tylko piętro niżej, przy Katedralnej 4. Porozmawiamy o trwającej rekrutacji, a i nie tylko z księdzem Igorem, ale także porozmawiamy z kandydatami, tymi, którzy już po przesłaniu i przed. Zostańcie z nami.
1: Znajdujemy się w metropolitarnym studium organistowskim, a ze mną ksiądz Igor Urban. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Trwa rekrutacja na pierwszy rok. Macie bardzo wielu kandydatów. Jak przebiegły dotychczasowe przesłuchania?
2: Mamy w tym roku rekordową liczbę kandydatów. 32 osoby z terenu, powiedzmy, Dolnego Śląska pragną służyć Bogu jako muzycy kościelni. Rekrutacja przebiega bardzo dobrze. Są osoby, jak zawsze, początkujące i takie, które już mają doświadczenie muzyczne, a my będziemy pomagali im kontynuować i doświadczenia muzyczne, i związane z naszą wiarą.
1: Ile osób ma szansę na naukę? Ile macie miejsc na pierwszym roku?
2: No, moim zadaniem jest zrobić to, żeby wszyscy mieli szansę się uczyć u nas, a czas będzie weryfikował, czy ci, którzy przychodzą, mają to powołanie, czy nie, czy będą mieli na tyle siły, cierpliwości, żeby dokończyć edukację i później służyć w kościele.
1: Coś zaskakującego podczas tych przesłuchań, coś zaskoczyło księdza, jeśli chodzi o umiejętności, o kandydatów?
2: W tym roku jest dużo kandydatów początkujących, czyli takie osoby, które poczuły chęć służenia Bogu jako muzyk kościelny, mają słuch, mają głos, natomiast my musimy im pomóc nauczyć się grać na instrumencie.
1: A w jakim to są wieku młodzieńcy?
2: Przeróżnym. Najmłodsi kandydaci to chłopiec 10-letni, dziewczynka 11-letnia. Najstarsi to już są osoby dorosłe, no wręcz dojrzałe.
1: To niesamowite, że tak młodzi ludzie już czują właśnie to powołanie. Trzymamy oczywiście za wszystkich bardzo mocno kciuki. Za chwilę porozmawiamy też z kilkoma kandydatami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i dziękujemy Radio Rodzina również za promocję naszej uczelni. Być może i ten głos, i wybrzmienie słowa, i muzyki w radio sprawiły, że mamy tak dużo kandydatów. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: My również dziękujemy i pozostajemy w stałym kontakcie. Rozmawiamy z jednym z kandydatów do Metropolitarnego Studium Organistowskiego. Jest ze mną Franciszek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jesteś z Wrocławia, czy z okolic Wrocławia?
3: Nie, jestem z Brzegu.
1: Co się skłoniło, że poczułeś, że to właśnie to miejsce, w którym chcesz doskonalić swoją grę i służyć zarazem?
3: No, od dziecka jestem muzykalny, do szkoły muzycznej chodziłem na trąbkę. Mój brat jest księdzem, on mnie trochę zachęcił, żeby na studium organistowskie pójść. Myślę, że to też będzie dla mnie bardzo dobre doświadczenie. Kocham też organy.
1: To niezwykły instrument, trzeba przyznać. Jest trochę stresu przed przesłuchaniem?
3: No, zawsze jest, musi być. Inaczej człowiek nie będzie zmobilizowany.
1: Bardzo mocno trzymamy za ciebie kciuki. Czy też przyjechałeś tu sam, czy z rodziną? Jest ktoś, kogo znasz, jeśli chodzi o innych kandydatów?
3: No, przyjechałem sam.
1: No to trzymamy tym mocniej za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że będziemy się widywać, bo my tutaj często zaglądamy z Radia Rodzina. Powodzenia.
3: Dziękuję.
1: Rozmawiamy z kolejnym kandydatem, który chce doskonalić grę na organach, a także służyć w ten sposób. Jak masz na imię?
4: Michał.
1: Cześć Michał, skąd przyjechałeś?
4: No, z Wrocławia też.
1: Jesteś z Wrocławia. Od jak dawna grasz na organach, bo rozumiem, że już troszeczkę grasz.
4: Nie gram w ogóle i nie grałem nigdy. Grałem kiedyś tylko tak jakoś na keyboardzie, jakieś tam kolędy, ale nigdy samymi organami się nie zajmowałem, ani nawet fortepianem, więc tak całkowicie od nowa.
1: A jak to się stało, że trafiłeś tutaj?
4: Trochę to wynikło z żartu, można powiedzieć, a trochę w zasadzie to z takiej rozmowy z takim jednym księdzem wikarem, gdzie rozmawialiśmy o organiście w naszej parafii i w ogóle o naszej parafii. No i powiedział, że właśnie jest taka możliwość, żeby zostać organistą. I tak trochę z ciekawości stwierdziłem, że spróbuję.
1: To ma na pewno wiele lat nauki przed tobą, tak myślę.
4: No, zgodnie chyba z tym harmonogramem, 5. No, zobaczymy.
1: Kiedy będzie twoja kolej, jeśli chodzi o przesłuchanie, czy już jesteś po?
4: Jeszcze czekam. Jestem 19 w kolejce, a chyba teraz jest osoba 15 bodajże, więc jeszcze trochę poczekam.
1: Jest trochę stresu?
4: Trochę tak.
1: Trzymamy bardzo mocno za ciebie kciuki.
4: Dziękuję bardzo.
1: Udało nam się zaczepić Anię, która właśnie wyszła z sali. Jest po przesłuchaniu. Jak wrażenia?
5: Bardzo pozytywnie. To była bardzo fajna taka rozmowa, rozluźniająca, także było wszystko dobrze.
1: Ale rozumiem, że musiałaś też zaprezentować umiejętności gry.
5: Ja nie potrafię grać, także tylko zaśpiewałam.
1: Ale dobrze, no to powiedz, co skłoniło ciebie, żeby zostać organistką?
5: Od kilku lat posługuję muzycznie w swojej parafii, gram na gitarze i tak postanowiłam trochę też zmienić instrument i umieć też grać na organach.
1: Już próbowałaś troszeczkę zasiadać przed klawiaturą?
5: Nie, jeszcze nie.
1: Trzymamy bardzo mocno kciuki za ciebie. Skąd jesteś w ogóle?
5: Z Wrocławia.
1: W której parafii posługujesz?
5: Na Stabłowicach.
1: Bardzo mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli ciebie usłyszeć właśnie tam na miejscu.
5: Ja również mam taką nadzieję.
1: Rozmawiamy z Martą już po przesłuchaniach. Jak wrażenia?
6: Dzień dobry. Wszystko w porządku, fajnie. No, był duży stres, ale później się okazało, że naprawdę nie było się czym denerwować. Tak, z perspektywy czasu to naprawdę jest, było przyjemnie. Jakbym miała powtórzyć, to bym weszła jeszcze raz.
1: Jak to się stało, że zdecydowałaś się w ogóle na naukę tutaj?
6: Śpiewamy z koleżankami w scholi, w chórze. Lubimy grę na organach, słuchać muzyki organowej. Stąd pomysł, żebyśmy kontynuowały liturgię, śpiewały, grały.
1: A skąd jesteście?
6: Z Bystrzycy Kłodzkiej. Tak, mamy 120 kilometrów tutaj, ale czego się nie zrobi, żeby pięknie grać na chwałę Boga, nie?
1: Pięknie, życzymy powodzenia. Bardzo dziękuję.
6: Dziękujemy.

0: Cześć Trójkolorowi, tutaj Karol Borys. Fajnie jest tu znowu być. Widzimy się w sobotę na meczu z Koroną. Hej Śląsk!
1: Już od pewnego czasu staramy się dzień meczowy ogrywać w takim szerszym zakresie. Bramy stadionu otwieramy już na 2 godziny przed meczem i od tego momentu wszystkich zapraszamy na Esplanadę Tarczyńskiej Arena, gdzie przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Chcemy, żeby dzień meczowy rozpoczął się dużo wcześniej niż pierwszy gwizdek i żeby każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś dla siebie. Będą oczywiście dmuchańce, strefa gamingowa, fotobudka, strefa sportowa Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Oczywiście będzie też stacja Akademii Śląska Wrocław, a także stanowisko jednego z naszych sponsorów, firmy Akana. Co ważne, na Esplanadzie będzie również można spotkać piłkarzy pierwszej drużyny Śląska Wrocław. To świetna okazja, żeby podejść do naszych zawodników, zrobić sobie wspólne zdjęcie, zdobyć autograf, a przede wszystkim poczuć tę bliskość i wyjątkową atmosferę, która towarzyszy nam w dniu meczowym. Ale to też jeszcze nie koniec, bo tuż przed rozpoczęciem spotkania czeka nas muzyczny akcent. Wystąpi młoda, bardzo utalentowana i obiecująca artystka Imi, która dodatkowo wprowadzi nas w atmosferę tego piłkarskiego święta. Dlatego naprawdę warto pojawić się na stadionie wcześniej. Zabierzcie ze sobą rodziny, dzieci, przyjaciół, znajomych. Przyjdźcie już 2 godziny przed meczem i spędźcie ten czas z nami. Będzie dużo dobrej zabawy, sportowych emocji, spotkań z naszymi zawodnikami, muzyki i przede wszystkim wspólnego kibicowania. Chcemy, żeby to był dzień, który zaczyna się długo przed pierwszym gwizdkiem i który wszyscy będziemy dobrze wspominać.
2: No to mówił Mariusz Pasierski z WKS Śląsk. Słyszeliśmy też Karola Borysa, który zapraszał na dzisiejszy mecz Śląsk-Wrocław kontra Korona Kielce dzisiaj o 14.45, a przed meczem moc atrakcji dla całych rodzin na stadionie Tarczyński Arena. Zapraszamy.

0: Popatrzu, między innymi rozmowy o sztucznej inteligencji, jak się zmienia rynek pracy, jakie potrzeby mają pracodawcy i jak powinniśmy rozwijać kompetencje dolnoślązaków. O tym rozmawiały z Bartoszem Koteckim, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Posłuchajmy.
1: Praca nam się zmienia i rynek pracy zmienia nam się stale. Zmieniają nam się zapotrzebowania na kwalifikacje, zmieniają się zapotrzebowania na kompetencje, a przede wszystkim zmienia nam się sam rynek pracy pod takim kątem, możemy mówić o różnych rzeczach, możemy mówić o wpływie sztucznej inteligencji, możemy mówić o tym, jak gospodarować te ostatnie zasoby bezrobotnych, które powiatowe urzędy pracy mają w rejestrach, a tak naprawdę powinniśmy rozmawiać o tym, jak kompetencyjnie przygotowywać dolnoślązaków do tego, co się na rynku pracy dzieje, bo to jest teraz najważniejsze, czyli dostosowanie tych kompetencji do potrzeb rynku pracy. W tym obszarze mamy największą dynamikę i w tym obszarze mamy największe potrzeby.
2: Na co powinniśmy stawiać? Jak powinniśmy rozwijać te kompetencje dolnoślązaków?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Powinniśmy je przede wszystkim rozwijać stale. Powinniśmy reagować na to, co się na rynku pracy dzieje. Powinniśmy reagować na to, jakie potrzeby mają pracodawcy, bo to oni kształtują tak naprawdę zapotrzebowanie na pracownika i na kompetencje i to oni potrzebują, żeby te umiejętności osób, które u nich pracują, były jak najbardziej adekwatne do tego, czego co potrzebuje gospodarka, czyli tak naprawdę co potrzebują oni. A zadaniem instytucji rynku pracy, systemu edukacji i całego tego systemu naczyń połączonych, który z rynkiem pracy jest związany, jest dostarczanie takich możliwości, żeby te kompetencje można było na bieżąco aktualizować. Szkolenia są dostępne, mamy takie narzędzie, które funkcjonuje już ponad dekady, które się nazywa Krajowy Fundusz Szkoleniowy, gdzie przedsiębiorcy mogą dostać dofinansowania na szkolenia swoich pracowników, ale to nie jest jedyne narzędzie. Mamy też narzędzia z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Największy projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany w regionie, w ramach którego również pracodawcy mogą dostosować kompetencje swoich pracowników do potrzeb swoich i do potrzeb. Jesteśmy obecnie na takim etapie, my jako urząd, że przeprowadziliśmy duże badanie na temat tego, jak ta sztuczna inteligencja wpływa na dolnośląski rynek pracy, żebyśmy mogli poznać. Wiemy, jak wpływa globalnie, widzimy, co się dzieje za granicą, widzimy, co się dzieje w Polsce, a chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda u nas na Dolnym Śląsku. I u nas na Dolnym Śląsku, należy śmiało możemy powiedzieć, że to takie zachłyśnięcie sztuczną inteligencją jest w pewien sposób ograniczone. Pracodawcy nie planują automatyzacji wszystkich procesów, nie planują tego, żeby sztuczna inteligencja zastępowała pracowników, ale oczekują od pracowników rozwoju tych kompetencji cyfrowych, rozwoju umiejętności w zakresie obsługiwania tej sztucznej inteligencji, bo w dalszym ciągu ona jest narzędziem, a podstawowym ogniwem w pracy ze sztuczną inteligencją jest człowiek.
2: Często widzimy na internecie artykuły, sztuczna inteligencja wyrzuci taki i taki zawód, zagraża takiemu i takiemu zawodowi. Czy my możemy faktycznie w jakich obszarach czuć to zagrożenie, że znikną te zawody za kilka lat?
1: Myślę, że z naszej takiej lokalnej perspektywy na razie nie powinniśmy się obawiać jakiegoś takiego zagrożenia albo żyć w strachu, że sztuczna inteligencja zastąpi nas w tym, co robimy. Jest to narzędzie, które bardzo nam ułatwia pracę, usprawnia, przyspiesza i na pewno będzie tak, że niektóre procesy zostaną takie najbardziej schematyczne, zautomatyzowane i będzie potrzebna mniejsza ilość do obsługi danego procesu, ale będą ci ludzie potrzebni w innych obszarach i to też tutaj zadanie instytucji rynku pracy, żeby tak dostosowywać kompetencje pracowników do tych nowych obszarów, by były one na bieżąco.
2: Jaki stoi rynek pracy we Wrocławiu? Mamy tej pracy dużo, mamy duże bezrobocie?
1: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. Cały czas jesteśmy z tą stopą bezrobocia troszeczkę niżej niż cała Polska, bo w Polsce mamy tą stopę na poziomie 5,8%, sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%, czyli takie już nawet mniej niż higieniczne bezrobocie. Śmiało możemy powiedzieć, że Wrocław jest takim bardzo drenującym ośrodkiem pod kątem zatrudnienia i też z tej perspektywy widzimy, że ten rynek pracy na Dolnym Śląsku jest niejednolity, że z jednej strony mamy właśnie Wrocław z taką potężną mocą ssącą, z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach niż we Wrocławiu, bo Wrocław jest bardzo specyficznym ośrodkiem.
2: I moje ostatnie pytanie, które zawody są najbardziej oblegane we Wrocławiu? W jakich zawodach jest najwięcej pracy i najmniej?
1: To jest bardzo dobre pytanie i tu śmiało możemy powiedzieć, że patrząc na wyniki badania Barometr Zawodów, który Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi już od lat, śmiało możemy powiedzieć, że z perspektywy całego województwa, nie tylko Wrocławia, cały czas mamy zapotrzebowanie na pracowników służb mundurowych, ale to nie tylko to, bo widzimy, że z perspektywy regionu potrzebni są pracownicy w sektorze usług społecznych, z perspektywy całego województwa potrzebni są lekarze, biały personel, potrzebni są budowlańcy, pracownicy

0: elektrycy i pracownicy tego sektora takiego monterskiego. Z tej perspektywy również magazynierzy, kierowcy. To jest taki zestaw zawodów, który od lat nam towarzyszy i w których od lat występuje deficyt pracowników. A nie deficyt z kolei, no to wszystkie inne zawody tak naprawdę, w każdych innych zawodach mamy pewne wypełnienie. To jest tak, że te zawody deficytowe to są te zawody, w których najbardziej pracodawcy poszukują pracowników. Cała reszta, wszystkie pozostałe duże grupy zawodowe możemy śmiało powiedzieć, że są zagospodarowane.
1: To mówił Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Rozmawiała z nim Ilona Baran podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To wszystko w strefie Dolnego Śląska, która się tam znajdowała. Tam jeszcze zajrzymy na pewno dzisiaj nieraz, a teraz wracamy do muzyki Laru na antenie Radia Rodzina. A po godzinie 14 będziemy mieć muzycznych gości, ale na razie nie zdradzam więcej. To będą wątki polsko-włoskie.

12 września 1944 roku w Teksasie urodził się Barry White, soulowy wokalista i producent. Jego utwory królowały na dyskotekach i prywatkach w latach 60. i 70. minionego wieku, a jego płyty biły rekordy popularności na całym świecie. Wynik sprzedaży wszystkich wydawnictw wynosi ponad

1970 roku Smokey Robinson z grupą The Miracles uplasował się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów singlem z piosenką The Tears

12 września 1953 roku urodził się Jan Pluta, perkusista i współzałożyciel zespołu Kombi. W 1975 roku z Grzegorzem Skawińskim i Waldemarem Tkaczykiem założył trio Horoskop. Muzycy po dołączeniu do Sławomira Łosowskiego stworzyli grupę Kombi. Pluta grał na perkusji w Kombi do 1981 roku, po czym wyjechał do Niemiec. Nagrywał także w składzie zreformowanego w 2003 roku zespołu.

12 września 1957 roku urodził się Hans Zimmer, jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Stworzył ścieżki dźwiękowe do ponad 150 obrazów. Od kasowych superprodukcji przez seriale i filmy dokumentalne do niszowych projektów. Przełomem w karierze kompozytorskiej Zimmera była oprawa muzyczna do kultowej animacji Disneya Król Lew.

1997 roku założyciel wytwórni płytowej Polar Music, Stig Anderson, zmarł na atak serca. Anderson był współtwórcą sukcesu grupy ABBA. Jego pogrzeb z honorami przysługującymi szczególnie zasłużonym osobom był transmitowany przez

12 września 1973 roku urodziła się Dorota Miśkiewicz, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Tworzy muzykę będącą mieszanką różnych gatunków: jazzu, popu, muzyki bałkańskiej, brazylijskiej, afrykańskiej i poważnej. Z tego względu jest często zapraszana do współpracy także z artystami

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych z wizytą w Finlandii. Polscy siatkarze już czekają na drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy, tymczasem NFZ szykuje kolejne cięcia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
2: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
0: Wiadomości ze świata sportu.
1: Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem, mówi Marcin Nowakowski, asystent naszego szkoleniowca.
3: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. W naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Dlatego też przygotowujemy się na ich najsilniejszą możliwą wersję.
1: Początek spotkania o 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
0: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, których uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
4: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych.
1: A bez tych pieniędzy dogonienie europejskich standardów będzie niemożliwe, uważa Małgorzata Waksmucka-Szarek z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
5: To opóźnienie wynika przede wszystkim z braku określonych inwestycji przez ostatnie 20 lat, też z braku pozyskiwania skutecznego środków zewnętrznych.
1: Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć to finansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe, druga w październiku.
6: Minuty po godzinie 14 przy mikrofonie Judyta Exner. Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło, pochmurno, ale słońce przebija się z powodzeniem przez te chmury. 22 stopnie to temperatura maksymalna dla naszego regionu. We Wrocławiu będzie stopni 20 i tyle właśnie jest teraz. Temperatura utrzyma się przez dłuższy czas i powoli będzie spadać. Jutro nad ranem 9 stopni chłodno. Dzisiaj bez opadów deszczu, jutro możliwe opady.
7: Reklama.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl. Reklama.
0: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Rodzina. 5 minut po godzinie 14 przy mikrofonie Judyta Exner. Za chwileczkę historia polsko-włoska, miłosna i muzyczna. Bądźcie z nami, bo w naszym studiu goście Domenico Araldi i Monika Dubiec, para włosko-polska, właśnie którą połączyła trochę muzyka. O tym powiemy już za chwilkę.

0: Andrzej Zaucha na naszej antenie śpiewa, a w naszym studiu zaraz zaśpiewa ktoś inny, ale zanim przedstawimy naszych gości, Domenico Araldi, dzień dobry, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: I Monika Tomala, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy o muzyce, o twórczości, ale też myślę o miłości polsko-włoskiej. Spotykamy się dzisiaj dlatego, że zbliża się koncert Domenico Araldi w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2. To 30 października o godzinie 19. Zapraszamy na ten koncert, ale zanim chcemy w ogóle porozmawiać o waszej historii, bo jest bardzo ciekawa, tak przynajmniej mi się wydaje. Poznaliście się we Włoszech, w Katanii.
2: Tak, zgadza się. Poznaliśmy się w Katanii.
0: Troszkę musisz bliżej mówić do mikrofonu.
2: Poznaliśmy się w Katanii. Tak.
0: I niejako to... Domenico strzelony tą strzałą Amora, dlatego przybył do Polski, tak? Tak to było?
2: Mniej więcej właśnie tak to było, dlatego że od momentu, kiedy się poznaliśmy, rzeczywiście minęło bardzo mało czasu, do tego, jak postanowiliśmy gdzieś tam rozpocząć wspólną drogę życia.
0: No właśnie, ale w to wszystko jakoś wplecione są też wątki muzyczne i takiego marzenia chyba o śpiewaniu, które nie do końca było zrealizowane we Włoszech, w Italii, prawda?
2: Dokładnie. Domenico przestał śpiewać, ponieważ musiał zarobić na swoje utrzymanie, a jednak muzyka jest takim trochę niestabilnym źródłem utrzymania, więc wiele lat pracował jako szef sali, jako kelner tak naprawdę i porzucił swoje marzenia już o śpiewaniu, myślał, że to się nigdy nie zrealizuje. Natomiast jak pierwszy raz usłyszałam, jak śpiewa, uznałam, że jeżeli ktoś ma dar, to grzechem jest po prostu jego nie wykorzystać, tym się trzeba z ludźmi dzielić. No i tak powstał pomysł na to, żeby tą muzyką właśnie się dzielić, żeby dać ją usłyszeć szerszej publiczności.
0: I za wami już jakiś koncert, czy to będzie debiut tutaj
2: nami,
0: w Polsce?
2: Za nami jest już koncert. Pierwszy koncert zorganizowaliśmy bardzo szybko, 22 września w zeszłym roku, właśnie w Kostrzynie. I od tego momentu to się zaczęło, ponieważ nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Bilety zostały sprzedane bardzo szybko. Co prawda większość wśród naszych znajomych, ale po prostu zostaliśmy przyjęci tak miło, tak fantastycznie, że nabraliśmy odwagi, żeby to zrobić. Później były koncerty z okazji Dni Kostrzyna, z okazji Dnia Kobiet w Mieszkowicach. Zostaliśmy zaproszeni również na festiwal w Dębnie. Za chwileczkę mamy koncert w Zelów już po stronie niemieckiej, więc to wszystko poszło troszeczkę jak takie domino. Mhm. Ruszyliśmy jeden klocek i nie mieliśmy już wyboru, żeby nie iść dalej.
0: Zapytam teraz Domenico, jak go Polska przyjęła, jak mu się tutaj występuje, jaki był dla niego powrót ten właśnie do muzyki, trochę w nie swoim domu, w nowym miejscu zupełnie.
3: Allora come ti senti in Polonia, come ti sei ritrovato qua? È un po' la differenza.
0: Tutaj tłumaczymy.
3: Come ti vede il pubblico in Italia e come ti vede in Polonia?
1: Intanto devo dire che stare qua è veramente qualcosa di meraviglioso da parte mia, nonostante pochissimo che io sia qui, e siete un popolo veramente straordinario. Beh, a parte il freddo, però credo che noto veramente tanto entusiasmo da parte vostra nell'ascoltarmi, sia qui che quando vado in Italia per cantare l'opera.
2: Więc Domenico powiedział, że bardzo dobrze się tutaj czuje.
3: że jesteśmy narodem bardzo ciepłym, bardzo cieszy się z takiego przyjęcia, a jakie jest tu. Jedyne, co go nie cieszy, to jest zimno.
0: Ale robi się coraz cieplej z roku na rok, taka jest prawda. A może nie aż tak ciepło, jak we Włoszech.
3: Tak, i przyjęcie, mówi też, że przyjęcie, odbiór muzyki, którą się dzieli, jest bardzo ciepły. I w sumie, jeżeli chodzi o to, jak odbiera go publiczność, to na dobrą sprawę jest to bardzo podobnie, jeżeli chodzi o Włochy i Polskę.
0: Teraz a propos muzyki, zatrzymamy się na chwilę. Parla Piu Piano w wykonaniu Domenico Araldi na antenie Radia Rodzina. Za chwilę wrócimy do rozmowy i będzie jeszcze mała niespodzianka dla słuchaczy Radia Rodzina.

0: To Domenico Araldi. Usłyszeliśmy go w utworze Parla Più Piano. A Domenico we własnej osobie jest teraz w studiu Radia Rodzina. I to takie było zaproszenie, myślę, na zbliżający się koncert już 30 października w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2 we Wrocławiu. Ze mną jest także Monika Tomala i rozmawiamy trochę po polsku, trochę po włosku. Choć ja nie znam włoskiego, ale dzięki tobie i możemy zrozumieć, co Domenico mówi. Jak to, powiedz, się stało, że ta muzyka zniknęła z twojego życia na tak długi czas i czy nie było ci z tym źle? Słyszeliśmy o tym, że to trochę ze względów finansowych, potrzeby pracy i tak dalej, że ta praca artysty nie zawsze jest stabilna, ale wydaje mi się, że to wołanie właśnie o to, żeby móc na nowo zaśpiewać, jest bardzo silne w kimś, kto jest tak twórczy, prawda?
1: Tak, bo pozwolę sobie przetłumaczyć, zapytać tutaj Domenico.
0: Tak, oczywiście.
1: O to. Allora, com'è successo che la musica è un po' sparita dalla tua vita e come ti sei sentito? E perché lei capisce che adesso la voglia di cantare è molto forte a te e come ti senti adesso?
2: Diciamo che la voglia non è mai sparita, diciamo che ero con questa piccola angoscia nel mio cuore, perché la musica non può sparire, fa parte del mio essere, quindi a prescindere dalla voce. E ovviamente, sicuramente, sapendo che avevo preso delle decisioni di fare il padre in tutto e per tutto, nella maniera più umile possibile, quindi accantonando i sogni. E oggi, trovando l'amore, la serenità e l'equilibrio giusto, ho riaperto questa scatola dove posso sicuramente riaprire e far rigenerare i sogni, la voce e continuare a studiare sempre.
1: Więc Domenico powiedział, że muzyka nigdy tak naprawdę nie zniknęła z jego życia. To był po prostu tylko takie marzenie odłożone na trochę później, na takie daleko trochę później. Mm-hmm. Ale przez to, że postanowił być ojcem takim na co dzień, postanowił wychować swoje dziecko, żeby nie brakowało mu tej więzi rodzinnej, no to swoje marzenia odłożył na później, wierząc gdzieś tam w głębi serca, że one kiedyś zostaną zrealizowane. No i znajdując miłość, przeprowadzając się do Polski, odnalazł tą równowagę między życiem prywatnym a życiem zawodowym. No i otworzył tą szkatułkę z ukrytymi marzeniami i ma nadzieję, że w tej chwili uda się zrealizować część z nich. No część się pomalutku już też udaje.
0: Właśnie. Czyli miłość i może też taka zmiana pozwalają otworzyć na nowo coś ukrytego bardzo głęboko, przynajmniej ta historia to pokazuje. My się bardzo cieszymy, że Polska okazała się tak gościnnym krajem i tak dobrym miejscem, gdzie można tworzyć i tą twórczością się dzielić. A teraz właśnie niespodzianka dla naszych słuchaczy. Domenico Araldi za chwileczkę tutaj na żywo zaśpiewa. Poproszę go teraz o przygotowanie się, założenie słuchawek, a przed nami będzie O Sole Mio w wykonaniu Domenico Araldi już za chwileczkę. A przypominam, że będziecie mogli usłyszeć go na żywo w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2 30 października o godzinie 19. Będziemy jeszcze na pewno przypominać o tym koncercie. Przed nami Domenico Araldi. Czy jesteś gotowy? Ready?
2: Ready. Pronto, sono prontissimo.

0: Beautiful. Przepięknie, przepięknie. Mam nadzieję, że słuchaczom także się podobało Radio Rodzina. Rzadko zdarza się taka okazja w naszym studiu, by ktoś na żywo tutaj wykonał utwór i to jeszcze tutaj polsko-włoska kolaboracja, można powiedzieć. Przepięknie dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy.
1: Dziękujemy również.
2: Grazie, grazie di cuore.
0: I co jeszcze mogę dodać na koniec? Dziękuję bardzo, że podzieliliście się tą historią też o tej twórczości, o tym marzeniu. I jeszcze raz podkreślam, że ten koncert Domenico Araldi już 30 października w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2. Bardzo pięknie, dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Grazie. I zapraszamy.
2: Grazie, dziękuję.

Za nami rozmowa z Domenico Araldi. Rozmawialiśmy o jego muzyce, o jego twórczości, o koncercie, który się zbliża, a my będziemy zapraszać naszych słuchaczy na ten koncert. Będziemy mieć dla was dwa podwójne zaproszenia. O tym będę na pewno informować wkrótce. Koncert dopiero w październiku, 30 października, więc będziemy na pewno wracać do tego tematu. Mam nadzieję, że sprawiła wam przyjemność słuchanie troszeczkę włoskiego na naszej antenie.

19 minut pozostało do godziny 15. O godzinie 15 koronka do Miłosierdzia Bożego. Już teraz zapowiadam ją i zapraszam do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal radiowych Radia Rodzina.

Już 10 minut pozostało do godziny 15. O godzinie 15 koronka do Miłosierdzia Bożego, ale zanim chciałam się podzielić z wami dzisiaj takim odkryciem moim tutaj w budynku naszym przy Katedralnej 4. Jesteśmy w Archidiecezjalnym Centrum Duszpasterskim, a na drugim piętrze znajduje się Archidiecezjalne Studium Organistowskie. Dzisiaj tam trwała rekrutacja. Nie wędrowałam sobie troszeczkę właśnie z tej racji po budynku i trafiłam na zgromadzenie bardzo interesujące, nie wiedziałam, co się dzieje, dlatego z mikrofonem weszłam do środka, żeby wam opowiedzieć właśnie o tych Żydach mesjańskich. Dzisiaj taki szabat miał miejsce w naszym budynku. Posłuchajcie, to bardzo ciekawe odkrycie.

0: Szanatowa się mówi. Słodkiego i dobrego nowego roku. 5787 mamy według obliczenia od stworzenia Ziemi. No i dołączamy w to święto dzisiaj, ale przede wszystkim święto trąb. Święto trąb, Jom Kippur, zapisane w Księdze Kapłańskiej, rozdziale 23. I my widzimy, jak to błogosławia i Żydów, i nie Żydów. I proszę zobaczyć, tu są dzieciaki z nami, im się też podoba.
1: Kim jesteście? Co tutaj się dzieje dokładnie?
0: Jesteście teraz na szabacie wspólnoty mesjańskiej, czyli Żydów chrześcijan, która nazywa się Beit Shomer, Dom Stróża. I mamy zaszczyt wynajmować tu w Centrum Duszpasterskim na Ostrowie Tumskim. Od maja miesiąca tu się zbieramy, a przedtem byliśmy na Kazimierza, też we Wrocławiu.
1: Pan jest organizatorem, czy też liderem tej wspólnoty? Jak to wygląda?
0: Tak, ja jestem liderem, nazywam się Eugeniusz, przyjechałem z Białorusi, mogę mówić na ruskim, na białoruskiej mowie. Z rodzinką tu jesteśmy, z trójką dzieci naszych i do nas dołączają ludzie z Polski, miejscowi, z Ukrainy, z Białorusi. Również są parę rodzin z Izraela. Przyjeżdżają i Bóg ich dotyka, im się podoba, bo to jest Słowo Boże. Tak musi być.
1: Jak będzie wyglądać ta celebracja? Bo tutaj widzę pięknie zastawione stoły, dużo muzyki.
0: Będzie jak klasyczne nabożeństwo wzorcowane z Dziejów Apostolskich 2:42, czyli będzie wspólny śpiew, modlitwa, biblijne nauczanie, relacje, społeczność i oczywiście poczęstunek, no jak bez niego. Także te wszystkie cztery elementy staramy się kontynuować.
1: A ja mam też takie pytanie o samą tą wspólnotę, bo wydaje mi się, że ona nie jest dosyć dobrze znana, czy też popularna w Polsce, bo ja przyznam szczerze, że pierwszy raz się z tym spotykam.
0: Niektórzy odnoszą nurt mesjański do jak judaizmu mesjańskiego, a jest takie podejście jak nurt jeden z ewangelicznych, jak chrześcijan, tylko że Żydzi wierzący w Chrystusa, w Jezusa Chrystusa. I powiem tak, to nie jest szerokie oczywiście, nie tak jak Kościół katolicki w mniejszości, ale to istnieje w wielu miastach, takie wspólnoty istnieją w Warszawie, w Gdańsku, tu we Wrocławiu, słuchajcie, i gdzieś jeszcze są grupy przy kościołach lub grupy domowe, nie wszystkich znamy.
1: To może, jeśli będą nas słuchać właśnie osoby, które chciałyby dołączyć, spotkać się, jest taka szansa. Jak często się spotykacie? Jak was znaleźć?
0: Jak najbardziej. Co sobotę od godziny 12, katedralna 4, mamy takie pozwolenie od braci katolików tu się gromadzić w tej cudownej sali. I słuchajcie, no... Co sobotę zapraszamy za naszym szabatnim stołem. Znajdzie się miejsce dla wszystkich. Do nas już przychodzili z różnych kościołów, ze wspólnot charyzmatycznych, z Neo, Kochotomenatu i razem modlimy się za Izraela i błogosławiamy również nasze narody. Chcę powiedzieć, że jedna postać, Jeszua Mesjasz, Jezus Chrystus, który nas wszystkich łączy, to jest najważniejsze w tym wszystkim, w naszej wspólnocie, w naszych spotkaniach, szabatach. I On właśnie pozwala się jednoczyć chrześcijanom z różnych denominacji, bo wierzymy, że to są czasy ostateczne i tylko Jego postać, Jego osoba będzie nas wszystkich przyciągać, Jego piękno. Także kochani, zapraszamy więcej poznawać Boga i Jego żydowskie korzenie.
1: Bardzo dziękuję i życzę pięknej celebracji dzisiaj.
0: Zapraszamy. Shalom.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei. Premier o 25. rocznicy zamachu na World Trade Center. Prezes Narodowego Banku Polskiego o stopach procentowych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Opóźnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Szef PKP Intercity dodał jednocześnie, Janusz Malinowski, że w sobotę i niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie.
1: PKP Intercity od godziny 24 do godziny 12 uruchomiło 290 pociągów. 203 pociągi były opóźnione. Średnie opóźnienie pociągu to 37 minut. PKP Intercity na tą chwilę nie odwołało żadnego pociągu.
0: Piotr Wyborski, szef PLK, dodał, że w ramach akcji protestacyjnej działania związane z dłuższymi, wydłużonymi czasami przejazdu dotyczyły poniżej 20% pociągów, które kursowały na polskiej sieci kolejowej. Dziś 25. rocznica zamachu na World Trade Center. Polska w pełni solidaryzuje się ze Stanami Zjednoczonymi, aby uczcić ofiary tego najtragiczniejszego ataku terrorystycznego, powiedział dziś premier Donald Tusk. Przypomniał, że atak ten zabrał również życie 6 Polaków oraz 5 polskich strażaków. Szef rządu dodał, że Polska dowiodła tego, jak poważnie traktuje swoje sojusze.
2: Ofiar było więcej. Akcja wymierzona w globalny terroryzm to także ofiara polskich żołnierzy. 43 z nich zginęło w czasie operacji, które były efektem bezpośrednim naszych wspólnych, całego świata Zachodu akcji przeciwko terroryzmowi.
0: Do tragicznych wydarzeń z września 2001 roku premier odniósł się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, zapowiada prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która podnosi ceny energii, a z nimi inflację.
4: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
0: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych z powodu inflacji. Stopy, czyli także raty kredytów, podniósł Europejski Bank Centralny. Siemianowicka Fundacja Galon w drodze na Ukrainę z pomocą humanitarną dla dzieci z domów dziecka. Ukraińskie placówki już teraz przygotowują się do nadchodzącej zimy, bo te bywają tam bardzo srogie. Dlatego na tym jednym konwoju na pewno się nie zakończy. Cały czas Fundacja Galon prowadzi zbiórki. Czego najbardziej brakuje? O tym Jarosław Cieślik, prezes fundacji.
5: Powerbanki, ta odzież ciepła przede wszystkim, kurtek, spodni ciepłych czy jakichś getrów dla dzieciaków. W każdych rozmiarach szukamy od każdego. Kto może nas wesprzeć, serdecznie zapraszamy. Kontakt jest na naszej stronie facebookowej Fundacji Galon. Jeżeli ktoś chce nas pomóc, chce z nami pojechać, chce zobaczyć, jak to wygląda, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
0: Kto nie może przekazać darów, może wesprzeć Fundację Galon za pośrednictwem portalu zrzutka.pl.
6: po godzinie 15 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 20 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko powoli spadać. Słońce na niebie, trochę chmur. Wieje delikatny wiatr. Szansa na opady jest dzisiaj bardzo nieduża. Natomiast popadać może jutro na Dolnym Śląsku, ale raczej nie we Wrocławiu, w jego południowej części. Nad ranem stopni będzie 9 jutro i ma być dosyć pochmurno.

35 minut po godzinie 15. Mam dwoje dzieci, często o tym opowiadam na antenie, ale też gościły tutaj w studiu Radia Rodzina. Często podróżujemy samochodem i to jest taki czas, kiedy dzieci rządzą i możemy słuchamy, czy chcemy, czy nie chcemy muzyki, którą one wybiorą. Mam syna, który ma 5 lat i córkę, która ma 3 lata i ta muzyka jest no różna, nie zawsze nam się podoba dorosłym, ale ostatnio taki zespół odkryliśmy wspólnie. Czereśnie. Taka nietypowa nazwa na zespół, ale okej. Okay. Zespół z Warszawy i sami mówią o tym, że to jest takie bogactwo instrumentów. Dużo instrumentów etnicznych tam się pojawia. Muzyka jest bardzo różnorodna i mi się bardzo podobał zwłaszcza utwór Mama i Tata. Teraz wam go zaprezentuję. Tekst też bardzo sympatyczny. To dla wszystkich rodzin.

Na Placu Solnym we Wrocławiu miasteczko naukowe. Już chwila pozostała, żeby je odwiedzić, bo do godziny 16, chyba że ktoś jeszcze dłużej pozwoli swoje stoisko odwiedzać. My rozmawialiśmy na antenie Radia Rodzina o właśnie Dolnośląskim Festiwalu Naukowym, którego częścią jest to miasteczko naukowe. Za chwilę powiem trochę więcej. Festiwal rozpoczyna się dzisiaj, a przed nami moc wydarzeń nie tylko we wrześniu, ale także w październiku na terenie całego województwa dolnośląskiego niemal.

0: 10 minut pozostało do godziny 16. Dzisiaj rozpoczął się Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu, a konkretnie na Placu Solnym tam stanęło miasteczko naukowe i już końca chyba będzie dobiegać to wydarzenie właśnie związane z miasteczkiem naukowym, bo festiwal potrwa jeszcze do 19 września we Wrocławiu, a ciąg dalszy w październiku. My na temat Dolnośląskiego Festiwalu Nauki rozmawialiśmy na naszej anteni z profesor Martą Sochocką i poprosiliśmy, by w kilku słowach opisała, czym jest Dolnośląski Festiwal Nauki.
1: Drodzy Państwo, ponieważ jest to 29. edycja, w przyszłym roku będziemy mieli jubileusz, czyli już praktycznie od 30 lat bardzo aktywnie festiwal działa i z każdym rokiem się rozrasta. Na początku były to mniejsze inicjatywy polegające na popularyzacji nauki. W tej chwili jest to przedsięwzięcie ogromne, które obejmuje nie tylko Wrocław, ale wszystkie miasta, praktycznie wszystkie miasta większe w naszym regionie. Jest skoncentrowany na popularyzacji nauki w każdym, absolutnie każdym możliwym sposobie, w każdej możliwej opcji. Zaangażowani są w to naukowcy, uczelnie wyższe ze wszystkich dziedzin naukowych. Medycyna, nauki ścisłe, humanistyczne, do wyboru, do koloru. Program jest bardzo obszerny, są w nim zarówno wykłady, jak i pokazy, warsztaty, wycieczki. No myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.
0: Zakres tematyczny jest bardzo szeroki.
1: Są z nami naukowcy, dzięki którym zgłębimy tajniki nauk ścisłych, fizyki na przykład, ale też są pasjonaci organizujący wycieczki, opowiadający legendy wrocławskie, czy przedstawiający chociażby budynki sakralne we Wrocławiu, o których może nie wiemy, a mamy bardzo dużo tych kościołów.
0: Na część wydarzeń organizowanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki obowiązują zapisy. Dzisiejsze miasteczko naukowe było zupełnie otwarte i wstęp na wszystkie wydarzenia tam darmowy, jak i pozostałe wydarzenia Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Także to są wszystko darmowe wydarzenia. Program jest bardzo bogaty, to blisko 2000 różnych warsztatów i spotkań. Warto odwiedzić stronę internetową Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tam znajdziecie szczegóły i tam też będziecie mogli za pośrednictwem tej strony zapisać się właśnie na poszczególne wydarzenia. Zachęcamy.

0: mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Na zegarach godzina 16, a we Wrocławiu 20 stopni i ta temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro o godziny 5 stopni 9, dosyć chłodno, ale najbliższy tydzień to właśnie takie temperatury maksymalne krążące wokół 20 stopni. Jutro pogodnie, ale pochmurno, a w najbliższych dniach może popadać na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Aktualnie mamy ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobrą.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w sobotę. Dzisiaj jest 12 dzień września. Pięknie, ciepło na zewnątrz, trwa gastro miasto, można świętować, można smakować różnych różności, cudowności, bardzo takich, myślę, eksperymentalnych też połączeń. To na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego we Wrocławiu, a my zapraszaliśmy naszych słuchaczy, mieliśmy dla was vouchery. Ci, którzy wygrali, cieszą się teraz smacznymi przekąskami, smacznymi daniami. Na pewno będziemy jeszcze nie raz zapraszać na gastro miasto, ale także na inne smaczne wydarzenia. Po godzinie 16:10 zapraszam natomiast do Muzeum Narodowego z Karoliną Rzepką. Porozmawiamy o ofercie edukacyjnej muzeum i jego oddziałów.

0: A już teraz na krótką chwilę przeniesiemy się do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Porozmawiamy z Karoliną Rzepką o ofercie edukacyjnej.
1: Znajdujemy się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a ze mną rozmawia Karolina Rzepka, edukatorka tego muzeum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I porozmawiamy o ofercie edukacyjnej muzeum i jego oddziałów. No to na początku poproszę Ciebie o wymienienie tych wszystkich oddziałów może.
2: Gmach główny, Muzeum Etnograficzne, Pawilon Czterech Kopuł oraz Panorama Racławicka.
1: No i właśnie przedstawimy dla naszych słuchaczy, jak wygląda oferta edukacyjna w tych oddziałach, co czeka na Was we wrześniu.
2: Przede wszystkim zapraszamy do korzystania z naszej oferty lekcji muzealnych, które są rozmową o sztuce podczas spaceru po galeriach, oraz lekcji z warsztatem, które kończą się aktywnością plastyczną. W swojej ofercie posiadamy również podchody polecane klasom od 4 do 8, które są formą aktywizującą odbiorcę. Grupy samodzielnie przemieszczają się po galeriach muzealnych w poszukiwaniu zadań. Dla najmłodszych posiadamy w ofercie zajęcia zadaniowo-ruchowe, jak Piraci w Muzeum czy Muzealna Szkoła Czarownicy Tekli, ale pracujemy również z grupami o różnych potrzebach i z niepełnosprawnościami. W naszej ofercie znajdą Państwo również zajęcia dla osób z chorobami otępiennymi. Zapraszamy również odbiorców na oprowadzania po naszej kolekcji we wszystkich oddziałach, już wspomnianych, w gmachu głównym, w którym prezentujemy sztukę dawną, w Muzeum Etnograficznym, w Pawilonie Czterech Kopuł z kolekcją sztuki współczesnej oraz do Panoramy Racławickiej, w której od listopada do końca marca prowadzone są lekcje muzealne. To wyjątkowa okazja, aby porozmawiać o tym niepowtarzalnym dziele, ponieważ na co dzień Panorama jest prezentowana w formie komentarza, w formie seansu. Jest prezentowana z komentarzem w formie seansu. W ofercie posiadamy również aktywności dla indywidualnych odbiorców. Są to różnego rodzaju wykłady dla dorosłych, zajęcia ruchowe, plastyczne, dla najmłodszych odbiorców, młodzieży, jak i dorosłych. A od 27 września rusza nasz coroczny, cieszący się ogromną popularnością kurs historii sztuki. Warto wiedzieć, że można zakupić karnet od razu na cały semestr. We wrześniu aktywnie bierzemy udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Z tej okazji mogą Państwo wysłuchać wykładu w gmachu głównym o burzliwych dziejach Panoramy Racławickiej. Ja w ramach warsztatu opowiem najmłodszym odbiorcom o naszym szklanym dziedzictwie. Porozmawiamy o eksperymentach i dorobku polskich projektantów szkła. Zastanowimy się też, dlaczego przedmioty sprzed kilkudziesięciu lat wciąż znajdują się w wielu polskich domach i co mogą nam powiedzieć o historii, estetyce oraz odpowiedzialnym podejściu do rzeczy. Nie zabraknie również bardzo ciekawiącej naszych odbiorców perspektywy konserwatorskiej, bo jednym z wykładów będzie można posłuchać o perypetiach bezbronnych dzieł sztuki. Zapraszamy także do uczestnictwa w stałych cyklach realizowanych w oddziałach. W Pawilonie Czterech Kopuł są to spotkania o 4 pod kopułami, czyli oprowadzania w piątki o 16. Dotknij muzeum, warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku czy muzealne poruszenie, zajęcia ruchowe dla dzieci. W gmachu głównym najmłodszych odbiorców zapraszamy na weekendowe zajęcia z cyklu Z rodziną do muzeum czy Zostań cudotwórcą, a dorosłych na oprowadzania towarzyszące aktualnym wystawom czasowym lub na wykłady z takich cykli jak m.in. Mój Śląsk Fascynacje, Kobieta w świecie sztuki, Sztuka Europy z bliska czy dla fanów grozy Mroczne oblicze Dolnego Śląska. W Muzeum Etnograficznym zapraszamy na cykl Weekend z etnografią, w ramach którego odbywają się wykłady i oprowadzania dotyczące kolekcji, a dzieci na Etno w południe, niedzielny cykl warsztatów przybliżający tradycje roku obrzędowego, ludową muzykę i rękodzieło. Zapraszamy również do śledzenia wydarzeń towarzyszących wystawom czasowym, jak Stulecie w Pawilonie Czterech Kopuł, które mogą Państwo zobaczyć do końca roku, czy Maestro i uczniowie. Wystawa czasowa, która będzie dla Państwa od 27 października prezentowana w gmachu głównym, dotycząca szkoły snycerskiej w Cieplicach. To tylko wycinek naszej działalności. Zachęcamy do regularnego zaglądania na naszą stronę internetową mnwr.pl.
1: Bardzo dużo powiedziałaś. Oferta rzeczywiście jest bardzo, bardzo bogata. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Może byś miała taką wskazówkę dla naszych słuchaczy, od czego zacząć, jak ktoś chce właśnie zacząć przygodę z edukacją w muzeum?
2: Zachęcamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych. Tam co miesiąc są publikowane takie graficzne kalendaria. Łatwo jest zlokalizować, które wydarzenie dotyczy którego oddziału, ale też właśnie kalendarium na stronie internetowej muzeum. Cały miesiąc, cały rozkład jazdy we wszystkich naszych oddziałach skompresowany w jednym miejscu, więc tutaj już można dopasować wydarzenie do swoich preferencji. Dnia, godziny, konkretnego oddziału, bo przecież lokalizacja w tak dużym mieście też ma znaczenie.
1: Oczywiście, z racji tego, że ja jestem tutaj z Radia Rodzina, to bardzo interesuje mnie oferta rodzinna i chciałam, żeby to wybrzmiało, że ta oferta jest skierowana już do rodzin z bardzo małymi dziećmi, prawda?
2: Prowadzimy zajęcia dla wielu grup wiekowych. Najmłodsza grupa to 3-5 lat. Ja najczęściej prowadzę dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ale zdarzają się też zajęcia dla młodzieży, także wszyscy w muzeum będą na pewno mile widziani. I też zachęcam, by zaglądać na wydarzenia dotyczące wszystkich naszych oddziałów, bo staramy się, aby ta oferta była jak najbardziej różnorodna i by zajęcia dla konkretnej grupy wiekowej nie dublowały się między sobą. Więc nawet jeśli w gmachu głównym tak się trafi, że w dany weekend nie będzie wydarzeń pod dziecko w określonym wieku, to może się okazać, że będzie w pawilonie Czterech Kopuł czy w Muzeum Etnograficznym.
1: Dobrze, a teraz w takie najbliższe wydarzenie, na które możemy zaprosić, tak, którego warto nie przegapić.
2: Jeśli chodzi o ofertę dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, to myślę, że będą to zajęcia z europejskich, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w gmachu głównym 19 września. Porozmawiamy o polskich projektantach szkła.
1: Brzmi bardzo ciekawie. Bardzo dziękuję. Ze mną rozmawiała Karolina Rzepka, edukatorka w Muzeum Narodowym. No i niezmiennie zapraszamy do tego, żeby odwiedzać muzea. Nie raz, nie dwa, tylko jak najczęściej.
2: Jak najbardziej. Czekamy na Państwa.

0: Za nami 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Już o tym dzisiaj troszeczkę mówiłam, ale takie w ramach takiego podsumowania opowiemy, co działo się w strefie Dolnego Śląska. Na miejscu można było znaleźć stoiska uniwersytetów, lokalnych firm, producentów kolei dolnośląskich, a także miast Karpacza czy Wrocławia. Mówiliśmy o tym, jak działa barometr zawodowy jakiś czas temu, a teraz opowiemy o stoisku koła naukowego PWR Racing Team. To koło naukowe działające przy Politechnice Wrocławskiej. Tworzy je około 90 studentów z różnych uczelni i koło zajmuje się projektowaniem, budowaniem własnych bolidów, które następnie rywalizują w międzynarodowych zawodach Formuła Student. Najnowsza konstrukcja zespołu jest już 5. elektrycznym bolidem w jego historii i wyróżnia się między innymi napędem na 4 koła. O działalności koła oraz stworzonych przez nie bolidach opowiadają Milena Kuźmińska i Elżbieta Zając, studentki Politechniki Wrocławskiej i członkinie koła naukowego Racing Team. Posłuchajmy.
1: Ze mną już teraz są przedstawicielki PWR Racing Team. Dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Zając.
3: Dzień dobry, Milena Kuźmińska z tej strony.
1: Na początku, zanim przejdziemy do szczegółów, powiedzmy, czym zajmuje się PWR Racing Team.
3: PWR Racing Team to jest

0: Coraz lepsze, idzie nam tutaj bardzo dobrze. Plasujemy się na światowej czołówce, ponieważ tutaj takie nasza edycja nazywa się nasze światowe mistrzostwa. Są to Niemcy. Tam udało nam się osiągnąć wysokie wyniki pod względem autonomii. Także taki nasz bolid, mimo to, że skupiamy się na bolidzie, także są konkurencje dynamiczne, a także statyczne na zawodach. Tak więc tutaj statyczna konkurencja również zajęła drugie miejsce. Także jest to bardzo duże wyróżnienie i pokazuje, że naprawdę idzie nam dobrze. Idziemy do przodu i mamy ambicje na coraz wyższe miejsca.
1: Byliście jedyni, którzy przejechali wszystkie konkurencje.
0: Tak, tu akurat chodzi o konkurencje właśnie autonomiczne, ponieważ nasz bolid oprócz tego, że my studenci kierujemy nim, czyli jest on jezdny i posiada on kierowcę, może on również jeździć samodzielnie, autonomicznie. I właśnie tutaj jesteśmy jedynym zespołem z Polski, który zbudował bolid, który był w stanie wszystkie konkurencje autonomiczne przejechać właśnie, ukończyć je. Także jest to też duży sukces.
1: Stoimy właśnie przy tym bolidzie. Opowiedzmy może, jak on wygląda, czym on się wyróżnia?
0: W porównaniu do naszych wcześniejszych bolidów, ten wyjątkowo ma już napęd na 4 koła, ponieważ wszystkie nasze wcześniejsze, zaczynam z czegoś w ogóle od spalinowych, teraz już właśnie jest to bolid elektryczny, miał w zeszłym sezonie napęd na 2 koła. W tym sezonie są to już 4 koła, także no ma on zdecydowanie większe możliwości i tym też teraz się szczycimy, że właśnie możemy więcej osiągnąć dzięki temu.
1: A jeżeli chodzi o proces taki techniczny tworzenia tego bolidu, bo budowaliście go sami.
2: Dokładnie. Około 95% tych wykonanych komponentów są wykonywane przez nas albo z naszego projektu przez naszych partnerów.
1: Powiedzmy, jak wygląda, przebiega ten proces składania takiego bolida?
0: Ogólnie cały nasz sezon składa się z tego, że na początku myślimy nad tym, wyciągamy wnioski z poprzednich sezonów, co możemy polepszyć, co zrobić. Także jest taka faza wymyślania nowej koncepcji. Następnie przechodzimy do designu, czyli projektujemy te rzeczy. Później projektujemy to na właśnie symulatorach. Na laptopach wtedy działamy, na komputerach. No a później te nasze pomysły, co jest właśnie najlepsze w tym wszystkim, zyskują no realną postać, taką namacalną. Więc na naszych właśnie tutaj w garażach na Politechnice Wrocławskiej działamy naszą grupą 90 studentów i właśnie własnoręcznie tak naprawdę no, robimy ten bolid, prawda?
1: Wspomniałyście też o testach. Za kierownicą tego bolidu może usiąść kierowca. Testowałyście go?
0: My osobiście nie, ale właśnie w naszym kole wybieramy osoby, które będą właśnie odpowiedzialne na tyle, żeby mogły właśnie usiąść za kierownicą tego bolidu, ponieważ no, trzeba znać tą konstrukcję, trzeba wiedzieć właśnie z tego inżynieryjnego punktu widzenia, jak to działa, jak można się tutaj zachowywać. Także nasi zaufani tutaj członkowie zespołu właśnie kierują tym bolidem.
1: A gdzie testujecie tak już w praktyce?
0: No to testujemy tutaj na torze.
2: Na torze Krzemień w Gliwicach testujemy.
0: No i tam właśnie wyjeżdżamy naszym bolidem. Na początku po prostu sprawdzamy, jak on się zachowuje, jak nasze właśnie kalkulacje przebiegły, jak pomyślane, jak są zgodne z tym, co uważaliśmy, że nastanie. No i tam wtedy z naszych obserwacji, z tych wszystkich danych wyciągamy wnioski. No i tak naprawdę poprawiamy to, wychodzimy znowu na tor, znowu testujemy, no i tak krok za krokiem polepszamy.
1: Co jest największym wyzwaniem w tworzeniu takich bolidów?
0: Oj, tutaj to właśnie ze względu na to, że to jest bardzo złożony projekt, ponieważ nasze koło zrzesza nie tylko studentów z Politechniki, ale też z Uniwersytetu Wrocławskiego, Ekonomicznego. Także to jest wiele rzeczy naprawdę do zrobienia. Jest on właśnie złożony, tak jak mówiłam, także tutaj nie jest to, nie nazywam tego problemem, aczkolwiek mierzymy się z tym, żeby właśnie zdobyć fundusze na to, ponieważ Politechnika oczywiście pomaga. Mamy również jakieś granty, jednakże duża część, największa szczerze mówiąc, tego bolidu, znaczy finansów na ten bolid, pochodzi z naszych współprac, które po prostu uzgadniamy z firmami. Także najpierw finanse, później właśnie trzeba tak naprawdę w sumie
2: harmonogram.
0: Tak, trzeba się trzymać deadline, ponieważ jeśli jeden projekt się opóźni, to wpłynie to na kolejny, a to wszystko jest ze sobą połączone, także jest taka reakcja łańcucha opóźnień, że jak będzie chwilowe opóźnienie, później będzie coraz większe się nawarstwia i nawarstwia, także trzeba pilnować harmonogramu, no i działać intensywnie przez cały sezon.
1: Ja jeszcze do tego prowadzenia bolidów chciałabym wrócić. Powiedziałyście, że nie prowadziłyście tego bolidu, ale ten bolid można prowadzić również zdalnie. Czy to robiłyście?
0: To akurat my jesteśmy, mamy takie działy powiedzmy właśnie w naszym zespole. Ja jestem z działu biznes, moja koleżanka jest również z działu biznes. Aczkolwiek mamy dział software, który właśnie zajmuje się tym, żeby, mam tutaj właśnie czujnik LIDAR na naszym bolidzie. Mamy program do tego, no właśnie u nas nasi koledzy, koleżanki z działu software po prostu programują to. No i tak, no i ustawiamy te parametry właśnie własnoręcznie.
1: Co was przyciągnęło do tego koła naukowego?
0: Oj, czysta ciekawość i chęć do nauki tak naprawdę. Ale no, ja jako studentka na pierwszym roku wtedy po prostu przeszłam się, zobaczyłam właśnie po kołach naukowych, studenckich już na Politechnice. No i zobaczyłam coś tak

0: spektakularnego jak ten bolid, prawda, że jeszcze interesowałam się Formułą 1, no to zadziałało to tak, że po prostu chciałam być częścią tego i zobaczyć, jak to działa od wewnątrz.
1: Również przyciąga mnie chęć rozwoju i to, że to jest taka organizacja, która zrzesza ludzi z pasją i powstaje coś namacalnego, co rzeczywiście ma pewne sukcesy. Więc bardzo chciałam być częścią tego.
2: To kiedy następne jakieś zawody?
0: No zawody tutaj się odbywają tak naprawdę w naszych wakacjach, można powiedzieć, ponieważ w trakcie właśnie studiów jest to sezon, to właśnie koncept, design, później tworzymy ten bolid. A następnie właśnie na zawodach od maja tak naprawdę, końcu czerwca, początku.
1: Tak. Ten bolid, w którym się tutaj wystawiamy, na pierwszych zawodach był końcówką czerwca, a na ostatnich właśnie też końcówką sierpnia. Także to są właśnie te miesiące takie bardziej wakacyjne, powiedzmy.
2: To ile bolidów macie już na swoim kancie zrobionych?
0: To jest nasza akurat 16 konstrukcja. Właśnie wcześniej tworzyliśmy bolidy spalinowe i następnie już przeszliśmy na te elektryczne. Także no, mamy już 16 bolidów. Też pierwszy nasz to był taki prototyp, ponieważ to koło naukowe jak zaczynało, to jeszcze nie było tyle doświadczenia i wiedzy, żeby stworzyć już od razu całą taką maszynę, że tak powiem.
1: Tak, a to jest nasz 5. bolid elektryczny.
2: Z czego to wynika, że już 5 bolidów jest elektrycznych, a nie dieslowych? Czy w ogóle tutaj są różnice w konstruowaniu takiego dieslowego, a elektrycznego?
0: Tak, jest to zdecydowanie różnica, a wynika ona stąd, że mam właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, Formuła Student Germany, czyli edycja na Niemczech. Ona generalnie narzuciła nam, że już trzeba odchodzić z spalinowych i możemy tylko tam właśnie bolidami elektrycznymi występować, że tak powiem. No jest to spowodowane po prostu tym, że no świat zmierza w tą stronę, a my, że nasze koło naukowe po prostu, jego misją jest to, żeby kształcić inżynierów, żeby oni wchodzili na rynek pracy już z całą jakby gamą umiejętności, żeby mieć do zaoferowania pracodawcom, no to też idziemy w tą stronę właśnie elektryków, bo to będzie przyszłością pewnie.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo również.
1: Dziękuję bardzo.
3: Z Natalią Wójcik rozmawiała Milena Kuźmińska i Elżbieta Zając, studentki Politechniki Wrocławskiej, członkini koła naukowego Racing Team. To była rozmowa zarejestrowana podczas 35. Forum Ekonomicznego. Do tych wątków wrócimy jeszcze za chwilę, do godziny 17 na pewno. Nieraz to właśnie było takie miejsce, gdzie Dolny Śląsk prezentował swoje dokonania i właśnie to studentki Politechniki Wrocławskiej rozmawiały o bolidach. Za chwilę porozmawiamy na przykład z Agnieszką Rojewską, baristką, dwukrotną mistrzynią świata w robieniu kawy i 15-krotną mistrzynią Polski. Duża różnorodność na właśnie tej strefie Dolnego Śląska.

0: 14 minut pozostało do godziny 17, a my wracamy do wątków związanych z 35. Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Ono już za nami, zakończyło się 10 września. Na miejscu była Natalia Wójcik i Luna Baran z naszego radia. Rozmawiały między innymi z Agnieszką Rojewską. W strefie Dolnego Śląska działo się naprawdę dużo, a o sekretach dobrej kawy opowiedziała Agnieszka Rojewska, dwukrotna mistrzyni świata w robieniu kawy i 15-krotna mistrzyni Polski prowadząca palarnię i kawiarnię w Mikołajowie na Dolnym Śląsku. Jak podkreśla rozmówczyni, największym sekretem dobrej kawy jest zakup dobrego surowca. Posłuchajmy.
1: Agnieszka Rojewska, jestem dwukrotną mistrzynią świata w robieniu kawy, 15-krotną mistrzynią Polski. Obecnie prowadzę polarnię i kawiarnię Sheep & Raven w wiosce Mikołajów na Dolnym Śląsku.
2: Jaki jest sekret dobrej kawy?
1: Największy sekret dobrej kawy to kupić dobry surowiec. No bo prawda jest taka, że jeżeli dobrą robotę zrobił farmer, producent, importer i palarnia, to tak naprawdę po naszej stronie jest tylko odpowiednio dobrać grubość mielenia do długości parzenia i nic więcej. Wiele osób uważa, że właśnie takie sztuczki typu, nie wiem, czy ubicie, czy właśnie to takie dystrybuowanie igiełkami, czy jakaś magiczna woda, że to wszystko, że ekspresy są magiczne pudełka. To nie są magiczne pudełka, tak? Tak naprawdę jak wrzucimy coś słabego do środka, to coś słabego dostaniemy, więc po prostu trzeba odrobinę tego czasu poświęcić na to, żeby się dowiedzieć, co to jest dobra kawa. Bo każdy ma trochę inny gust. W tej chwili można powiedzieć, że obiektywnie najlepszą kawę produkuje się w Kolumbii, bo tam jest najwięcej wiedzy, najwięcej technologii, najwięcej innowacji i oni też są najbardziej powtarzalni. Nasze to środowisko kawowe jednak cały czas ma jakąś taką słabość do kaw z Etiopii i z Kenii, bo to są kawy, które... No, kawa pochodzi z Afryki generalnie i jakby te kawy mają w sobie ogromny potencjał, ale bardzo często jest tak, że po prostu no, problemy na miejscu, czy prawne, czy jakieś tam wiedzowe, czy jakieś rolnicze powodują, że ta kawa czasami ten potencjał osiąga, czasami nie. Ja osobiście bardzo lubię kawy z Ekwadoru, lubię kawy z Kolumbii. Jestem jedyną osobą na świecie, która wygrała mistrzostwo świata na kawę z Etiopii, więc mam też do niej swoją słabość.
2: Jak wyglądają takie mistrzostwa świata?
1: W ogóle jest 7 kategorii mistrzostw świata. Ja jestem mistrzynią w 2, ale dążę do tego, żeby mistrzynią w 3.
2: A nie w 7?
1: Znaczy, no to tego nie mówię głośno, ale na razie bo małymi łyżeczkami trzeba jeść, podobno. Więc te najbardziej prestiżowe, czyli to mistrzostwo świata barista, to polega na tym, że każdy barista przygotowuje prezentację 15-minutową, w której parzy 4 espresso, 4 kawy z mlekiem, 4 drinki dowolne bez alkoholu i substancji odurzających. No i podczas tej prezentacji my przedstawiamy kawę, którą wybraliśmy na zawody. Przedstawiamy to w sposób, w jaki ją zaparzymy, dlaczego w ten sposób, jak ta kawa będzie smakowała, no i ten opis, jakby i logiczność tego wywodu. Wybraliśmy konkretną kawę, w konkretny sposób ją przygotowujemy, ona będzie smakowała tak, jest oceniany przez panel 4 sędziów sensorycznych. Czyli jeżeli ja na przykład powiem, że moja kawa smakuje jak pomarańcza, bergamotka, żółta śliwka i ma posmak tam, nie wiem, El Greya, a sędziowie uznają, że oni tam jednak czują czekoladę, rodzynki i truskawkę, czyli się ten opis nie zgadza, to dostanę mało punktów. Więc jakby chodzi o to, żeby być jak najbardziej precyzyjnym w opisie i przygotowaniu, no i wtedy dostaje się dużo punktów, wtedy się wygrywa.
2: Ziarno kawy.
1: Znaczy ziarno samo w sobie jest palone od zależności do metody parzenia. Im jaśniejsze ziarno, tym ono jest bardziej jednak do tych metod takich przelewowych, bo im jaśniej wypalona kawa, tym potrzebuje dłuższego kontaktu między kawą a wodą. W espresso mamy bardzo krótki kontakt, więc te kawy raczej powinny być ciemno palone, ale nie aż tak ciemno, że kawa jest tłusta.
2: Latte albo cappuccino, że to nie jest kawa, tylko to jest fałszywka. I jak to jest?
1: Nie, to nieprawda. Bo generalnie, dobra, okej, dodajemy element do kawy, ale to też jest trochę sztuka, żeby jednak tą kawę wybrać taką, żeby ona z mlekiem dawała coś więcej. My na przykład u siebie w kawiarni tam na Dolnym Śląsku mamy młynek taki klasyczny i to jest kawa z Brazylii, która zawsze się z mlekiem obroni, a na tym młynku coś ekstra mamy, to właśnie takie bardziej ekstrawaganckie kawy, no, ale chodzi o to, żeby kawa po dodaniu mleka smakowała jak, nie wiem, jak panna cotta z truskawkami, czy jak, nie wiem, czy jak creme brulee, czy jak, nie wiem, czy jak jogurt brzoskwiniowy, a nie jakbyśmy wlali mleko do octu, nie? Więc jakby to też polega na tym, że trzeba to dobrze dobrać i my nie uważamy, że kawa z mlekiem to jest jakaś profanacja, niech każdy pije kawę taką, jaką lubi.
0: Kurczę, nie wiem, co powiedziałaby Agnieszka Rojewska o mojej kawie, zupełnie zwyczajnej, zrobionej tutaj w ekspresie, a nawet teraz pitej prawie że chłodnej. To mówiła Agnieszka Rojewska, baristka, dwukrotna mistrzyni świata w robieniu kawy. Są takie konkurencje, jeśli ktoś nie wie. A rozmowa była zarejestrowana na 35. Forum Ekonomicznym w Karpaczu, w strefie Dolnego Śląska. Tam bardzo różnorodnie. Od jakichś innowacji, od kół naukowych, poprzez barometry zawodów, aż do kawy. Jeszcze na pewno wrócimy do tych wątków, bo działo się tam naprawdę dużo. Warto o tym rozmawiać.

0: 17 na zegarach, a we Wrocławiu 19 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Ciepłe, przyjemne wrześniowe sobotnie popołudnie. Natomiast poranek niedzielny będzie chłodny, tam nawet 8 stopni. Jutro będzie pogodnie. Na Dolnym Śląsku maksymalnie mamy mieć tutaj 19 stopni, ale ma padać lokalnie, głównie na południu.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

3 minuty po godzinie 17 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, piękne sobotnie, ciepłe popołudnie, a my jeszcze zajrzymy za chwileczkę raz do 35. Forum Ekonomicznego, nie dokładnie do forum, ale zobaczymy, jak wygląda podsumowanie, jak wyglądała strefa Dolnego Śląska.

W Polsce odbyły się kolejne, już trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Nie wiem, czy kojarzycie taką konkurencję. Posłuchajcie, tak brzmiały właśnie ptaki, które wydawali ludzie dźwięki. Nie wiem, czy znana wam jest ta konkurencja. Więcej informacji znajdziecie w sieci i na pewno więcej nagranych wystąpień, które są bardzo zabawne.

0: 17 minut po godzinie 17, a my ponownie wracamy do wątków związanych z 35. zakończonym już forum ekonomicznym w Karpaczu. Na miejscu były nasze dziennikarki. Zaglądamy do strefy Dolnego Śląska, a tam Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych, opowiedziała o ustawie Lex Szarlatan o dezinformacji medycznej. Posłuchajmy.
1: To zbadaliśmy w raporcie przygotowanym w czerwcu przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i firmę MediaBoard. Pokazało, że skala tego zjawiska jest ogromna. Każdy z nas styka się z dezinformacją. Ponad 54% to były treści dotyczące szczepień, takich oczywiście antyszczepionkowych, ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to 23% treści dotyczących dezinformacji medycznej zawierało teorie żywieniowe i diety. I to pokazuje, że dezinformacja medyczna tak naprawdę trochę tylnymi drzwiami weszła do głównego nurtu narracji. Każdy z nas spotyka się, oglądając rolki, czytając, że mamy super sposoby na oczyszczanie, na głodówki, lewoskrętne witaminy i różne inne suplementy, które na pewno wyleczą wszystkie schorzenia. Nie ma możliwości, medycyna nie jest jeszcze tak doskonała, bo gdyby była, to wszyscy bylibyśmy zdrowi, żeby mieć cudowny lek na przykład na jakiś nowotwór, a takie przypadki się zdarzają, że ludzie oczywiście w emocjach, no jeżeli zdrowie jest, dotyczy nas wszystkich, więc jeżeli cokolwiek się dzieje, to emocje nas niosą i motywują do tego, żebyśmy szukali rozwiązań, więc znajdując takie złote leki, poszukiwanie rozwiązania nie jest złe, natomiast zatrzymywanie się na super szybkich rozwiązaniach medycznych, to jest właśnie ten moment, który nam powinien zapalić czerwoną lampkę i wtedy zalecam albo poszukanie w bazach medycznych, na stronach internetowych uczelni, ale też po prostu pójście do lekarza, lekarki pierwszego kontaktu, bo to oni są naprawdę przygotowani do pracy z nami, żeby nam opowiedzieć o tym, co nam dolega.
2: Jak się do tego ma ustawa Lex Szarlatan?
1: To jest to, co pokazaliśmy w barometrze, czyli w takim przeglądzie kwartalnym na temat dezinformacji medycznej, również przygotowanym przez Uniwersytet Medyczny i firmę MediaBoard. I tym barometrem też zainicjowaliśmy na Uniwersytecie Medycznym ośrodek obserwacji dezinformacji medycznej, ponieważ będąc na bieżąco, jesteśmy w stanie wyprzedzać pewne działania, które będą mogły walczyć z dezinformacją medyczną. To jest pierwszy powód. Drugi powód, jesteśmy uczelnią medyczną i doskonale wiemy, że dużo łatwiej, dużo taniej, tu jest ten wątek ekonomiczny bardzo mocny, profilaktyka jest tańsza niż samo leczenie. Więc jeżeli będziemy ludzi edukować o tym, że ta dezinformacja szkodzi zdrowiu, a na końcu również troszkę rujnuje odporność naszego państwa i nasze bezpieczeństwo, no to to jest ten element, który ma ten nam barometr dostarczyć. I to, co pokazał barometr, to jest ostatni kwartał, czyli mamy od czerwiec, lipiec, sierpień, to przede wszystkim eskalacja informacji, zarówno dezinformacji, jak i pozytywnych informacji dotyczących ustawy nazwanej mianem Lex Szarlatan. Totalny pik 20-21 sierpnia, czyli ten moment, w którym prezydent odesłał projekt ustawy do Trybunału. To z jednej strony. I to, na co bardzo mocno w barometrze zwróciliśmy uwagę, to jest kwestia treści, które pojawiły się w tej debacie publicznej. Nie dyskutowaliśmy o naszym zdrowiu i zabezpieczeniu naszego zdrowia, tylko dyskutowaliśmy o tym, że to jest ograniczenie wolności, że to jest napad na wolne zawody dietetyczne i zielarskie, ale powinniśmy zupełnie przesunąć ten fokus debaty właśnie na ten moment, co my mamy zrobić, żeby zabezpieczyć swoje zdrowie.
0: To mówiła Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w strefie Dolnego Śląska na 35. Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Wyruszamy w podróż muzyczną. Teraz kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. Już teraz wsiadamy do pociągu i sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się w muzyce właśnie 12 września.

12 września 1944 roku w Teksasie urodził się Barry White, soulowy wokalista i producent. Jego utwory królowały na dyskotekach i prywatkach w latach 60. i 70. minionego wieku, a jego płyty biły rekordy popularności na całym świecie. Wynik sprzedaży wszystkich wydawnictw wynosi ponad

1970 roku Smokey Robinson z grupą The Miracles uplasował się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów singlem z piosenką The Tears of a Clown.

12 września 1953 roku urodził się Jan Pluta, perkusista i współzałożyciel zespołu Kombi. W 1975 roku z Grzegorzem Skawińskim i Waldemarem Tkaczykiem założył trio Horoskop.

12 września 1957 roku urodził się Hans Zimmer, jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Stworzył ścieżki dźwiękowe do ponad 150 obrazów. Od kasowych superprodukcji przez seriale i filmy dokumentalne do niszowych projektów. Przełomem w karierze kompozytorskiej Zimmera była oprawa muzyczna do kultowej animacji Disneya Król Lew.

1997 roku założyciel wytwórni płytowej Polar Music, Stig Anderson, zmarł na atak serca. Anderson był współtwórcą sukcesu grupy ABBA. Jego pogrzeb z honorami przysługującymi szczególnie zasłużonym osobom był transmitowany przez szwedzką

12 września 1973 roku urodziła się Dorota Miśkiewicz, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Tworzy muzykę będącą mieszanką różnych gatunków: jazzu, popu, muzyki bałkańskiej, brazylijskiej, afrykańskiej i poważnej. Z tego względu jest często zapraszana do współpracy także z artystami z

15 minut pozostało do transmisji mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej. Zapraszam do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal radiowych Radia Rodzina. To już o godzinie 18, a pozostało do 18:15.

0: plan jest właśnie taki.
1: Są dziewczyny i chłopaki.
0: Boży plan to plan jedyny.
1: Są chłopaki i dziewczyny.
2: Radio Rodzina.
3: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Po wieczorną mszą w sobotę rozpoczynamy świętowanie Dnia Pańskiego. Przed nami 24. niedziela zwykła w ciągu roku. Podczas tej Eucharystii modlimy się o życie wieczne dla zmarłych, za świętej pamięci Władysława w 10. rocznicę śmierci, za zmarłych Zofię i Józefa, a także za zmarłych z rodziny. Uznajmy na początku mszy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia. Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów. Sam będąc ciałem trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu Najwyższego i daruj obrazy. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Oto słowo Boże.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Siądźmy. W pewnym szpitalu kapelan, kiedy obchodził salę z chorymi, jak każdego tygodnia, zaprowadzony tam przez jedną z pielęgniarek wskazała mu, że jest tam człowiek, który z pewnością potrzebowałby tej pomocy sakramentu spowiedzi. Ale kiedy kapelan wszedł do tej sali, gdzie leżał schorowany człowiek, jak twierdziła pielęgniarka, w potrzebie duchowej, mężczyzna natychmiast odmówił, używając przy tym bardzo mocnych słów. Widać było, że miał wewnątrz siebie wiele niepokoju, wiele agresji. Ksiądz natychmiast wyszedł z sali i oznajmił pielęgniarce, że nic z tego. Ale ona w jakiś niewiadomy sposób bardzo nalegała, żeby raz jeszcze spróbował. I kiedy ksiądz zaproponował temu człowiekowi, że pomodli się przy nim, chociaż tyle może zrobić, jakoś to człowieka schorowanego rozbroiło i powiedział do niego, że modlić się każdy może, jak ksiądz chce, to niech ksiądz się modli, co mi do tego. I ksiądz zaczął odmawiać przy nim modlitwę, znaną nam, koronkę do Bożego Miłosierdzia, i kiedy na głos, szeptając słowa: miej miłosierdzie dla nas i całego świata, napięcie w tym leżącym, schorowanym mężczyźnie zaczęło narastać, aż w pewnym momencie wybuchnął i wypowiedział: dla mnie miłosierdzia nie ma. I ksiądz natychmiast zdruzgotany przerwał modlitwę koronką i zapytał: dlaczego pan tak mówi? A człowiek nagle przełamał się, otworzył i zaczął opowiadać, że zrobił coś strasznego w życiu. Dawno temu był dróżnikiem i na przejazdach kolejowych odpowiadał za to, żeby w bezpieczny sposób pociąg mógł przejechać przez przejazd kolejowy. Ale miał przy tym problem z alkoholem. Bardzo często doprowadzał się do stanu nietrzeźwości i pewnego razu przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu. A tego dnia, jak każdego innego,
pociąg z wielką prędkością zbliżał się do przejazdu, a dróżnik pijany nie opuścił szlabanu. I jeden z samochodów wjechał na tory, nie zauważył, że z drugiej strony nadjeżdża mocno rozpędzony pociąg, a w tym samochodzie znajdowała się matka z dziećmi, małżeństwo z dwójką małych dzieci. Jak się domyślamy, wszyscy zginęli na miejscu. I ten schorowany człowiek mówi kapelanowi: dla mnie miłosierdzia nie ma, czegoś takiego nie można człowiekowi przebaczyć. Zdajemy sobie sprawę, że kiedy ksiądz usłyszał te słowa, chyba każdy z nas tak samo by zareagował. Zamilkł, zdruzgotany, nie wiedział, co powiedzieć. I zapytał, kiedy i gdzie to wydarzenie miało miejsce. I zapadła znowu chwila ciszy. Ksiądz zebrał się w sobie i powiedział temu człowiekowi schorowanemu, że to on jest jedyną żyjącą osobą, która może teraz Panu przebaczyć. Ja jestem tym trzecim dzieckiem, którego tego dnia w tamtym momencie w samochodzie nie było. To byli moi rodzice i moje rodzeństwo. Wszyscy nie żyją, a ja dzisiaj tutaj stoję nad Panem i ja jestem w stanie Panu przebaczyć. I wiem, że Pan Bóg teraz też chce Panu przebaczyć. Czy chciałby się Pan wyspowiadać? Pewnie domyślamy się, że ten człowiek zgodził się natychmiast po takim wyznaniu i ten ciężar, który niósł przez całe życie, w ten jeden wieczór oddał na łóżku szpitalnym w sakramencie spowiedzi Bogu, właśnie w osobie, przez osobę kapłana. A następnego dnia umarł, odszedł do wieczności. Ta historia, która wydarzyła się naprawdę, pokazuje, jak wielką moc ma Boże przebaczenie. Jak wielki ciężar może człowiekowi spaść z serca, kiedy doświadczy przebaczenia. I to przebaczenie dotyczy w naszym życiu kilku wymiarów. Przebaczenia sobie samemu, jak w przypadku tego człowieka, który nie potrafił przebaczyć sobie zdarzenia z przeszłości. To przebaczenie dotyka przebaczenia drugiemu człowiekowi i wreszcie przebaczenia grzechów przez samego Boga. Na przykładzie tej historii doskonale widać, że Pan Bóg ma różne drogi, żeby do serca człowieka dotrzeć. Czasem może minąć wiele lat naszego życia, zanim nasze twarde i skamieniałe serce skruszeje przed sobą i przed Bogiem. Pan Bóg może przyjść do naszego życia z darem przebaczenia, z darem miłosierdzia tylko wtedy, kiedy jestem na nie gotowy. I co to znaczy dla nas? Że najpierw muszę przebaczyć albo sobie, albo drugiemu człowiekowi i tylko wtedy, kiedy będę wolny od gniewu, od złości, od nienawiści w swoim życiu, do czego zachęcało nas dzisiejsze pierwsze czytanie, wówczas, kiedy otworzę moje serce przed Bogiem, to On będzie mógł wejść do mojego życia i je przemieniać. Bo kiedy zamykam się na Boże miłosierdzie, na Boże przebaczenie, staję się więźniem samego siebie. Sprawiam, że wewnętrznie duszę się w sobie, staję się w ten sposób nieszczęśliwy i czynię się niewolnikiem własnego, pełnego wyrzutów serca. I w dzisiejszej Ewangelii, którą usłyszeliśmy, Pan Jezus w przepiękny sposób mówi nam o przebaczeniu właśnie i o konsekwencjach braku przebaczenia w naszym życiu. Przypowieść o nielitościwym dłużniku. Najpierw Chrystus zapytany przez Piotra, czy aż tyle razy, 7 razy trzeba przebaczać drugiemu człowiekowi, a liczba 7 to liczba w Piśmie Świętym oznaczająca pełnię, doskonałość. Mówi, że nie 7, a 77 razy. To znaczy zawsze
i w każdej okoliczności. I żeby to zobrazować, Pan Jezus posługuje się przypowieścią o dłużniku, który był winien 10 tysięcy talentów. Jest to liczba nieprzeliczalna. Gdybyśmy mieli dokładnie oszacować, jest to wiele tysięcy lat ciężkiej pracy albo wiele, wiele ton złota. A takie bogactwo może posiadać tylko król. Co nas zaskakuje w tej przypowieści, to, że król darował cały ten niepoliczalny dług słudze, gdy ten upadł przed nim i zaczął go błagać o litość. I Pan Bóg w pewnym sensie jest w naszym życiu jak ten król z przypowieści. Ma w posiadaniu wielkie bogactwo, niepoliczalne bogactwo, jakim jest jego miłosierdzie. Święty Jan Paweł II napisał kiedyś encyklikę właśnie o Bożym miłosierdzie, o Bogu, który jest w to miłosierdzie bogaty. I tym bogactwem chce i pragnie obdarzać nas za każdym razem, kiedy jak ten dłużnik padamy przed nim i błagamy go o litość, o miłosierdzie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Zobaczmy, drodzy, na koniec, ile razy w życiu Pan Bóg nam przebaczał, chociaż na to po ludzku nie zasługiwaliśmy. Ile razy ukradek konfesjonału okazał nam swoje miłosierdzie, chociaż nieraz zawiedliśmy się sobą, swoim życiem, swoim zachowaniem, rozczarowaliśmy się drugim człowiekiem. On jednak nie chce pamiętać nam naszych grzechów, nie chce nam ich wyrzucać, nie zachowuje ich w pamięci. A ja, patrząc na swoje życie, na ludzi, którzy mnie otaczają, czy potrafię być choć w małym stopniu podobny do tego, który każdego dnia okazuje mi miłosierdzie? Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Miłosiernemu Bogu, który zawsze nas słucha, przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zawsze i wszędzie podążali drogą wskazaną w Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby rządzili mądrze i sprawiedliwie, dbali o najbardziej potrzebujących i starali się o pokój na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby zapanowały w nich zgoda, szacunek i wzajemne przebaczenie. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, młodzież i wychowawców,
aby spotkania z wiedzą były dla nich wszystkich czasem zdobywania mądrości. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, zmarłych, za świętej pamięci Władysława, Zofię, Józefa, za zmarłych z rodziny, aby spotkali się z miłosiernym Ojcem w wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, tutaj zgromadzonych, abyśmy o przebaczeniu potrafili nie tylko mówić, ale także umieli je prawdziwie okazywać. Ciebie prosimy. Panie Boże, prosimy Cię, przyjmij nasze prośby i wysłuchaj ich przez Chrystusa, Pana naszego.

0: pańs. Hosanna na wysokości.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Proszę wysłuchać ogłoszeń. Najpierw komunikat naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego w sprawie zbiórki na renowację organów katedry wrocławskiej. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, zwracam się do Was w związku z wielkim dziełem, którego podjęliśmy się w naszej wrocławskiej katedrze. Świątynia ta od wieków stanowi serce naszej archidiecezji oraz miejsce żywej wiary i modlitwy kolejnych pokoleń wiernych. Jej integralną częścią są zabytkowe organy katedralne. Ten wyjątkowy instrument, będący niegdyś największym na świecie, przetrwał wojenne zniszczenia, a w 1951 roku za zgodą władz państwowych i kościelnych został przeniesiony z hali stulecia do katedry. Przez ponad 70 lat jego potężne brzmienie pomagało wznosić serca ku Bogu. Przy dźwiękach tego instrumentu pokolenia księży naszej metropolii wzrastały ku kapłaństwu i przeżywały radość przyjmowanych posług i święceń. Katedralne organy Zauera stały się kluczowym elementem dziedzictwa religijnego oraz kulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Dzisiaj spoczywa na nas odpowiedzialność za zachowanie tego dziedzictwa i przekazanie go przyszłym pokoleniom. Po latach intensywnego użytkowania ten niezwykle cenny instrument wymagał kompleksowych prac konserwatorskich. Dlatego, mając na uwadze troskę o piękno wspólnej modlitwy i pamięć naszej wspólnoty, we współpracy z władzami miasta Wrocławia podjąłem decyzję o renowacji organów katedralnych. Na początku czerwca 2024 roku rozpoczęły się prace przy tym wymagającym przedsięwzięciu. Potrzeba do niego nie tylko czasu i wiedzy specjalistów, ale również znacznych środków finansowych. Całkowity koszt renowacji wynosi 20 milionów złotych. Dzięki zaangażowaniu władz miasta Wrocławia, dzięki sponsorom instytucjonalnym i firmom prywatnym, a także dzięki indywidualnym darczyńcom i Waszym wpłatom, zebraliśmy do tej pory już prawie 14 milionów złotych. Z całego serca dziękuję władzom Wrocławia, instytucjom, sponsorom, firmom, wszystkim parafianom parafii katedralnej i wszystkim wiernym archidiecezji, którzy do tej pory otworzyli swoje serca i włączyli się w renowację katedralnych organów, zarówno poprzez modlitwę, jak i poprzez ofiary materialne. Każda modlitwa, każda ofiara i każde słowo życzliwości mają znaczenie, są wyrazem troski o naszą katedrę, o piękno liturgii i o dziedzictwo całej archidiecezji. Zwracam się dziś do Was, drodzy bracia i siostry, z serdeczną prośbą o dalsze wsparcie tego dzieła, o duchowe i materialne włączenie się w dzieło odnowienia katedralnych organów. Wierzę, że dzięki naszej solidarnej postawie odnowiony instrument ponownie wypełni katedrę potężnym brzmieniem ku chwale Boga. Proszę, aby w niedzielę 20 września, czyli za tydzień, podczas każdej mszy świętej, przeprowadzić zbiórkę na tacę przeznaczoną na renowację naszych organów. Proszę Was, drodzy bracia kapłani, o życzliwe przedstawienie wiernym tego apelu i o zachętę do włączenia się w to dzieło. Zachęcam również osoby indywidualne, przedsiębiorców i wszystkich ludzi dobrej woli do dokonania wpłaty w dowolnej wysokości na specjalne konto bankowe przeznaczone na ten cel. Informacje na ten temat można znaleźć na plakatach oraz na stronach internetowych Katedry Wrocławskiej i naszych parafii. Z serca wszystkim błogosławię i dziękuję za życzliwość, modlitwę i ofiarność. Zachęcam, drodzy, w przyszłą niedzielę, ja wiem, że Wy jesteście hojni, że kiedy są takie właśnie specjalne zbiórki, nie szczędzicie grosza, już Wam bardzo dziękuję, ale właśnie starajmy się na ten apel księdza arcybiskupa odpowiedzieć. Tak jak widzicie, tam już dużo urosło. Do końca tego roku zakończy się montowanie instrumentu, potem zostanie jeszcze czas na to, żeby nastroić, to troszkę potrwa. Ale już widzimy koniec, już są pewne daty, o których dzisiaj jeszcze nie mogę powiedzieć, żeby nie robić, jak to się mówi przysłowiowo, z gęby cholewy. Czekamy właśnie na zakończenie tego przedostatniego etapu i potem będziemy mogli już pewnie troszkę powiedzieć więcej, kiedy się ten remont skończy i kiedy znowu usłyszymy
ten niezwykły dźwięk tego instrumentu. W Kościele w Polsce rozpoczyna się tydzień wychowania oraz kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Tydzień temu parafialny zespół Caritas przeprowadził zbiórkę do puszek na obiady szkolne dla uczniów z ubogich rodzin. W naszej parafii zebrano 2985 zł i 62 grosze. Dziękujemy za składane ofiary. Trwają zapisy dzieci na przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej. Formularze zapisowe dostępne są w zakrystii w kancelarii parafialnej. Zapisy trwają do końca września. Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych będzie w środę 7 października o godzinie 19 tutaj w katedrze. Trwają również zapisy dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Od tego roku młodzież będzie przygotowywała się do tego sakramentu przez 2 lata. Spotkanie dla rodziców i kandydatów do bierzmowania będzie 10 października o godzinie 18 w katedrze. Różaniec fatimski jutro o godzinie 17. W kalendarzu liturgicznym wspominamy w poniedziałek święto podwyższenia Krzyża Świętego, w kolegiacie Świętego Krzyża msza święta odpustowa jutro, pojutrze o godzinie 16. We wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w środę wspomnienie świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa, w piątek święto Świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski i młodzieży. Tego dnia zapraszamy młodzież na mszę świętą o godzinie 18 wraz z diecezjalnym duszpasterstwem młodzieży. We wtorek 15 września o 16:30 w domu katechetycznym spotkanie parafialnego zespołu Caritas. Zachęcamy też, aby włączyć się do tej grupy parafialnej. W piątek 18 września pielgrzymka duchowieństwa i wiernych archidiecezji wrocławskiej na Jasną Górę, a w niedzielę 20 września o godzinie 16:00 procesja ulicami Wrocławia z relikwiami świętego Stanisława i świętej Doroty. Szczegóły na plakacie, dostępne są tygodniki katolickie Gość Niedzielny i Niedziela. Dzisiaj, kochani, mija kolejna rocznica zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. 11 września 1683 rok. Mówię o tym dlatego, że tu jest bardzo ważna pamiątka tamtego wydarzenia. 30 lat po tym zwycięstwie, kiedy syn króla Aleksander był w Rzymie u papieża, dostał właśnie jeszcze jako pamiątkę, jako dar za to zwycięstwo ten obraz Matki Bożej Adorującej, który jest tutaj u nas w katedrze. Pamiętamy, że w 1997 roku obraz został koronowany przez papieża świętego Jana Pawła II. Życzę dobrego wieczoru, błogosławionej niedzieli. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z archikatedry wrocławskiej. Do godziny 19 pozostało 6 minut. Zachód słońca możemy teraz podziwiać. 14 minut po godzinie 19 to godzina, o której zajdzie słońce. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru i do usłyszenia już jutro.

za tych, którzy wydobywają słowa prawdy. Modlił się za tych, którzy wydobywają

0: Reklama.
1: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
0: Reklama.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postu

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Współczesny świat potrzebuje świadectwa ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie, powiedział papież na audiencji dla benedyktyńskich mniszek. Brytyjski parlament odrzucił projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Świat jest spragniony autentycznego życia, komunii i pokoju, powiedział Leon XIV do uczestników sympozjum Communio Internationalis Benedictinarum. Papież wskazał, że odpowiedzią na to pragnienie może być benedyktyńskie świadectwo ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie. Podziękował mnichom i mniszkom za ich pokorną i cichą obecność oraz codzienną, ukrytą ofiarę życia.
3: I too recently visited as a pilgrim the monasteries of Subiaco and Monte Cassino.
4: Leon XIV nawiązał do swoich niedawnych pielgrzymek do Subiaco i na Monte Cassino, miejsc szczególnie związanych ze świętym Benedyktem. Wspominając panujące tam ciszę i pokój, porównał rozwój benedyktyńskiej rodziny do ewangelicznego ziarna, z którego wyrosło wielkie drzewo. Wskazał, że zakorzenienie w Chrystusie i życie modlitwą mają dziś szczególne znaczenie. Wasze wysiłki, aby coraz głębiej zakorzenić się w Chrystusie i być na całej ziemi Jego żywymi, rozmodlonymi świadkami, są wielkim znakiem i prorockim darem. Papież przypomniał, że święty Benedykt i jego uczniowie poprzez modlitwę, naukę i pracę, krzyżem, księgą i pługiem przeżyli cywilizację i wartości duchowe. W ten sposób przyczyniali się do budowania jedności pomiędzy różnymi ludami i narodami.
2: W audiencji uczestniczyły też przedstawicielki wspólnot benedyktyńskich z Polski, m.in. siostra Marcelina Kuśmierz i siostra Brygida Olęcka.
5: Było bardzo wzruszające spotkanie. Poczułyśmy jego bliskość, jego modlitwę, a ze słów, które do nas skierował, najbardziej do mnie przemówiło to, abyśmy coraz głębiej zakorzeniały się w Chrystusie i były na całej ziemi jego żywymi, rozmodlonymi świadkami. To, co może najbardziej jakoś tak usłyszałam z ust papieża, to ta zachęta, że możemy być tym małym ziarenkiem, z którego wyrośnie duże drzewo. Czyli jakby nie tyle martwić się może właśnie tym, że jesteśmy niczym nieliczni, ale trzeba robić to, co jakby do nas należy i to, co może być tym zasiewem tego dobra w świecie.
1: Wiadomości ze świata.
2: Brytyjska Izba Gmin odrzuciła projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Zarówno Kościół katolicki, jak i wspólnota anglikańska stanowczo się mu sprzeciwiały, określając projekt jako wadliwy i niebezpieczny. Kościoły wezwały natomiast do usprawniania systemu opieki paliatywnej.
6: Brytyjscy parlamentarzyści odrzucili projekt ustawy, która pozwalałaby śmiertelnie chorym dorosłym w Anglii i Walii na podjęcie decyzji o zakończeniu życia. Głosowanie zakończyło dwuletnią debatę parlamentarną na temat eutanazji. Wcześniej Izba Gmin dwukrotnie poparła eutanazję, przyjmując ustawę o terminalnie chorych dorosłych. Jednak w kwietniu 2026 roku projekt ustawy został skutecznie zablokowany w Izbie Lordów, która była odpowiedzialna za jego rozpatrzenie w związku ze zgłoszeniem blisko 1200 poprawek.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary w najsilniejszym składzie. Janusz Janina Iwański.
22: I Dariusz Ciszewski, a za okienkiem przy
21: gałeczkach? Marcin Gębuś. Marcin Gębuś z nami jako realizator, a my już szybciutko łączymy się z chłopcami z Placu Broni.
22: I możemy powiedzieć, że mamy ogólnopolską premierę.
21: Tak jest. Jest z nami
22: Franz Dread Hunter.
21: Halo, halo. Witaj, Francie.
23: Halo.
21: Charakterystyczny głos. Charakterystyczny głos Franca. Witaj. Słuchaj, bardzo się cieszymy z twojej obecności, bo wiesz co, wskrzeszasz obecność oczywiście w sensie takim przenośnym, ale piosenka, którą chcemy tutaj zaprezentować, a jednocześnie wprowadzić na listę, już ją wprowadzamy, jest Miejsce obok mnie, mimo tego, że nie jest piosenką Bogusia, no wiesz co, po prostu jak ją usłyszałem pierwszy raz, pomyślałem, że to Boguś w ogóle, wiesz, ją napisał, no. Jak, co ty o tym myślisz, bo w ogóle jest tak w stylu Bogusiowym, że to jest niesamowite.
23: Słuchajcie, no przede wszystkim bardzo miło, że dzwonicie do mnie. Tak, wiem, tak. Że na tą piosenkę czekaliście prawie rok, jeżeli chodzi o premierę,
21: no
23: bo mija rok od premiery singla z trzema piosenkami, który wydaliśmy jako Chłopcy z Placu Broni, już z Januszem tutaj jako wokalistą i wiem, że ta piosenka była długo wyczekiwana. No mówiąc szczerze, czekaliśmy teraz na datę 3 września, to jest data urodzin Bogusia Łyszkiewicza.
21: No.
23: Jak wiemy, nie ma go już z nami od 26 lat, także to trochę jest przytłaczające wszystko, ale wydaliśmy tym razem na datę premiery urodziny Bogdana, dlatego że po prostu piosenka też wydaje mi się niesie w sobie pokłady nadziei i miłości i czegoś takiego, co Bogdanowi było też bardzo bliskie i w tych piosenkach jego się pojawiało. No to piosenka, słuchajcie, którą faktycznie napisał Bogdan, urodziła się też może nieprzypadkowo, dlatego że tekst napisała Ewa, która też była w pewnym sensie ze mną związana i długo rozmawialiśmy na temat Bogdana i piosenki też były jej Bogusia bliskie, także...
21: To słychać wyraźnie w tekście.
23: Tak, Tak. Mhm. I tutaj okazało się, że ta piosenka faktycznie gra. Ona miała premierę swoją już dosyć dawno, bo około 10 lat temu.
21: Ale sobie, Francie, że wejdę ci w słowo, w ogóle odkryłem tę piosenkę dla Janusza i dla was. Janusz jej nie znał, a ja znałem pierwotną wersję.
22: Wiem. No, a jak ja ją usłyszałem, to mówię, Franc, ja ją muszę zaśpiewać. No i Franc mówi, to ją nagramy.
21: No.
23: Słuchajcie, życie bywa czasami bardzo skomplikowane i ta piosenka była przez dłuższy czas obadzona, jak to w Krakowie w pewnych kręgach się mawia. I też przykryłem ją, niepamięcią, ale bardzo się cieszę, że za twoją sprawą oczywiście, Janusza, zostałem przyduszony do wyciągnięcia tego, że to chodzi z szafy i cieszę się, bo to naprawdę jest fajna piosenka i abstrahując od wszystkich sytuacji, w których powstawała i okresie, to bardzo ją lubię.
21: I wiesz co, myślę, że to jest miejsce obok mnie, jest takim zaproszeniem do relacji, bardzo pięknym. To jest interesujące, bo to może być relacja z drugim człowiekiem, to może być relacja z Bogiem, to może być relacja z człowiekiem, który jest po tamtej stronie, a my się za niego modlimy, żeby on po prostu, żył wiecznie. No wiesz, powiem ci, że ma tyle wymiarów ten tekst i w ogóle pięknie, poprowadzona jest melodia, bardzo jest zapraszająca, taka świecąca, taka dająca dużą nadzieję. No.
23: Bardzo się cieszę, bo z taką, tutaj nie było dużo myślenia. To powstało naprawdę bardzo, ta piosenka bardzo w pewnym sensie spontaniczny sposób. Wypłynęła, od dwojga osób, które też w jakimś sensie były, związane z sobą. Ale to, co mówisz o tej uniwersalności przekazu właśnie, to może być i kwestia i relacji, i kwestia, i Boga, i różnych innych aspektów na naszej planecie cudownej. To jest prawda. To jest prawda, ale też Janusz otworzył mi też oczy tutaj na wielowarstwowość tego utworu, dlatego że dla mnie, o co chodzi, na pewnym sensie też się wiązał zupełnie z czymś innym, prawda? A tutaj to wszystko się pootwierało nagle. Także bardzo się cieszę, że piosenka u was się pojawiła i że będzie...
21: Wchodzi na listę.
23: Na antenie.
22: Zapowiadaj może.
21: Zaproś do głosowania. Jeszcze powiedz, ile miałby Boguś, gdyby żył 3 września?
23: Wydaje mi się, że 62 lata.
22: 62 lata, tak mi wychodzi.
23: Ja mam 61.
21: Aha, pamiętajcie państwo o Bogusiu Łyszkiewiczu. Pamiętajcie o nim. Dobra, zapowiadaj, utwór wchodzi na listę.
23: Słuchajcie, jest miejsce obok mnie. Polecam wam ten utwór, bo na pewno wniesie promyk słońca do waszego serca i pojawi się też nadzieja na horyzoncie.
22: I na liście przebojów Muzyczne Dary już jest do głosowania. Franc, dziękujemy ci za obecność.
23: Bardzo dziękuję wam. Bardzo wam dziękuję za telefon.
21: Dzięki tobie chłopcy z Placu Broni wrócili na scenę i do nagrywania płytno. Rewelacja. Także super.
23: No bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Bogdan też tam siedzi i patrzy na to łaskawym okiem. Wszystko,
21: absolutnie,
23: co
21: mamy taką nadzieję.
23: Postaramy się po prostu, żeby był tutaj z nami nie tylko duchem, ale też po prostu trochę bliżej.
21: Dokładnie. Pozdrawiamy cię serdecznie, pozdrów cały zespół. Dziękuję. Super, że z nami byłeś. Dużo dobra.
23: Dziękuję bardzo. Dużo dobra. Pozdrawiam. Do usłyszenia,
21: słuchamy, Janusz.
22: Jest miejsce obok mnie, chłopcy z Placu Broni, Janina.

0: Ten utwór jest bardzo zapraszający do słuchania, ale też do tego, by faktycznie mieć dobrą relację z drugim człowiekiem, dobrą relację z Bogiem. Pięknie, prawda? Mogą Państwo już głosować, jest w zestawieniu od tego tygodnia. Chłopcy z Placu Broni, Jest miejsce obok mnie. Występuje tam Twoja córka Zuzanna.
1: Tak? Zuzanna występuje jako kobiecy głos. Mhm. Bo,
0: Zosia, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: No, bardzo, bardzo. Myślę, że bardzo ociepliła, wiesz, i taki zupełnie zmienił się przekaz tej piosenki, bo to jest jedna zwrotka, która jest dwa razy powtórzona. No, zawsze miałem z tym duży problem, ale jak usłyszałem, jest taka piosenka, gdzie jedna zwrotka jest trzy razy powtórzona, ta sama, i nie ma żadnej drugiej zwrotki. Więc pomyślałem sobie, że są utwory, gdzie można tę samą zwrotkę powtórzyć i ona ma dodatkową nośność, a w tym przypadku dochodzi kobiecy głos, jakby nadaje temu jeszcze inny wymiar i inne znaczenie.
0: Dokładnie tak. Przy okazji warto wspomnieć, że Zuzia nie tylko pięknie śpiewa, ale znakomicie gra na alto violi, więc polecamy też twórczość Zuzanny, bo ma swoje
1: solowe. Można ją znaleźć w internecie, tak, jest tak. Płyta jej, ta płyta instrumentalna na altówce właśnie.
0: Dobrze, za nami 20 miejsce, które jest nowością i w nas, a teraz miejsce 19.
1: Na 19 Julia Grzegorz Kopala, To rodzina.
0: A za chwilę statystyki.

0: To rodzina, Julia i Grzegorz Kopalowie w utworze To rodzina. Na 19 z 20 statystyki podaje Jan Szejna-Iwański.
1: A więc szybciutko.
0: 1287.
1: A no właśnie, 1287 notowanie, jedna nowość. Przed chwilą Chłopcy z Placu Broni i Jest miejsce obok mnie. Jeden utwór, który obronił swoje miejsce, 6 w dół, 12 w górę. Ho, ho, ho.
0: Działeś, proszę bardzo.
1: Dzieje się, ruszyło się troszeczkę.
0: Mocno się ruszyło.
1: Więc 20 razy w górę serca.
0: Zobaczysz, jak mocno się ruszyło za kilkadziesiąt minut.
1: 18 miejsce, Piotr Nagiel, Ufam Ci.

0: Piotr Nagiel, ufam ci. To było miejsce 18 z 19. Kolejny awans.
1: Przed nami ciche dni.
0: Wojna i pokój to tytuł całej płyty zespołu Armia, na miejscu 17 z 18. Pamiętajmy o tym pokoju. Takie to istotne, byśmy modlili się o pokój, a nawet pościli w intencji pokoju. Takich dożyliśmy jakichś bardzo niespokojnych czasów, więc modlitwa o pokój bardzo ważna.

0: Życie ma sens. Miłość jest możliwa, a nawet miłość jest.
1: No właśnie.
0: Nauczyłem się tego dobrze. Miejsce 17 za nami w nas, Armia Pokoju, a na 16...
1: Wolność.
0: Mój jak i Macio.

0: Niepokonani.
1: Niepokonani, proszę oczywiście. Bardzo. Niepokonani. Munieki Macie, niepokonani.
0: Wojna
1: Państwo
0: dzieje,
1: są też niepokonani.
0: Wojna dzieje się w kulturze, albo wojna jest na życie, na śmierć i życie wieczne.
1: Dokładnie.
0: Tak, co śpiewają.
1: To Elektroluksy.
0: Tak, samo Elektroluksy. A teraz mamy już właśnie Elektroluksy z personą non grata
1: tak
0: na
1: jest.
0: Miejscu 15.
1: Z 16 awans.

0: No i tytuł zaśpiewany.
1: Tak, i clue właściwie przekazu, które usłyszeliśmy po raz kolejny.
0: Już są tacy, którzy próbują od strony prawnej nawet grzebać w drzewie życia, co no. im się nigdy nie uda, bo życie pochodzi od Boga.
1: Oby. Ale można wiele
0: sobie
1: zepsuć,
0: sobie mogą narobić wiele szkody, bo zaciągną poważną winę, grzech. No i niestety wielu ludzi może stracić, niewinnych ludzi stracić życie. Mowa o nienarodzonych. Więc nie róbcie tego, nie zabijaj. Piąte nie zabijaj.
1: A na 14 Krzysztof Antkowiak.
0: Krzysztof Antkowiak, z płyty Zostanie mi muzyka.
1: Na Nowolipkach.
0: 14 z 13.

0: Krzysztof Antkowiak, z płyty Zostanie mi muzyka na Nowo Lipkach, oczywiście tekst ksiądz Piotr Pawlukiewicz, 14, a na 13 jeden z ulubionych utworów
1: Maciek.
0: Janusza Iwańskiego.
1: Balcar.
0: Tak, Maciek Balcar, Stylu dróg.

0: Stylu dróg. Jest ich bardzo wiele, ale są takie, które są zaślepione, czyli na nie, na przykład w przykazaniach, w które nie wchodź. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie pożądaj. No nie rób tego, a będziesz szczęśliwy.
1: No to w takim razie idziemy dalej, mój drogi. Adaptacja 4 i 1 psalmu cały czas z nami w wykonaniu.
0: Tak. Mateusz Pospieszalski, Adam Wronowicz. To już miejsce 12. Chciałem zauważyć, Januszu, to już miejsce 12.
1: Tak, to miejsce 12, tak.
0: Grywałeś gdzieś ostatnio, gdzieś byłeś?
1: Wiesz co, tak, no cały czas coś się
0: miejscu
1: dzieje.
0: Interesującym?
1: No,
0: czasami
1: się
0: bywają takie małe miejsca, które są mało znane, a są bardzo interesujące.
1: I w takim miejscu właśnie byłem pod Koszalinem, było fantastycznie. I mój drogi, i to są rzeczywiście miejsca, o których warto wspomnieć, ponieważ Biesiekierz, nieduża gmina, gdzie przyszli fantastyczni ludzie.
0: Typu dożynki coś?
1: Tak, dokładnie. I mało tego, deszcz przestał padać
0: jak
1: pół godziny przed naszym koncertem i zaczął z powrotem padać
0: po koncercie.
1: 15 minut po koncercie.
0: Dostaliście od kapitana po prostu promocję.
1: Mało tego, wszystkie okoliczne lokalne miejsca, gdzie miały być dożynki, zostały odwołane oprócz w Biesiekierzu. Tego jednego, gdzie odbył się
0: koncert
1: chłopców z Placu Broni. I mało tego, przyjechali z różnych gmin właśnie, żeby zobaczyć.
0: Bardzo was pozdrawiamy. Ja bardzo lubię małe miejscowości. Tam są ludzie, którzy się znają, szanują.
1: Ludzie.
0: Dokładnie. Słuchamy teraz. Psalm 4 i 1.
2: Chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

0: Tak, to za nami w nas adaptacja psalmów 4 i 1 w wykonaniu Mateusza Pospieszalskiego i Adama Woronowicza. A kto wygrywa drugą dziesiątkę?
1: Tomek Radziszewski z zespołem Pioszorstkiem. Utwór były ty 54.
0: Tak.
1: Utwór pod tytułem
0: Bartolo Longo, oczywiście. Spoglądam w stronę dożynek tutaj ogólnopolskich na Jasnej Górze się odbyły i byli u nas w studiu, wyobraź sobie, wspaniali ludzie z Jarosławia. To pani Barbara i Robert z Jarosławia, starostowie dożynek, no i jasnogórskich dożynek z synami Ignacym i Franciszkiem. Wspaniałe spotkanie. Przy tej okazji pozdrawiamy księdza proboszcza państwa, którzy przybyli do nas z Jarosławia. Bardzo się cieszymy z tego spotkania. Było okazałe. No i przepiękne dożynki były na Jasnej Górze, tak przy okazji. Dobrze, słuchamy. Pioszorstkien, Bartolo Longo wygrywają drugą dziesiątkę.
2: Jestem większa od tej góry, od ognia, który unosi się nad mną.

unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi

0: Bartolo Longo, zaśpiewany tytuł, to było zwycięstwo w drugiej dziesiątce. Piotr Szorstkien, proszę bardzo, pięknie wrócił do zwycięskiej drugiej dziesiątki z płyty 54, czyli Różaniec.
1: A my teraz już
0: poprosimy Marcina, aby uderzył w potrójny dzwon okrętowy.
1: Tak i jest. To się dzieje, wpływamy do pierwszej dziesiątki.
0: I do pierwszej dziesiątki wpłynęła Wiola Brzezińska.
1: Z utworem Historia pewnego dzieciństwa.
0: A to utwór do filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego.

0: Przebaczam ci.
1: To życie jeszcze.
0: Oddzwoń, jak to odsłuchasz. Przebaczam ci, słyszysz?
1: Wyjdzie ci.
2: Oddzwoń. Przebaczam ci. Ważne, żeby zadzwonić, wysłać SMS-a, odezwać się, przebaczam ci, przepraszam. Takie to istotne. Nie spóźnij się z tym telefonem, z tym SMS-em, z tym przebaczeniem, z tym odpuszczeniem komuś. Być może nie do końca zawinionej winy. Drodzy Państwo, a jeśli zawinionej, to tym bardziej. Odpuszczaj, odpuszczaj, odpuszczaj. To była Wiola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa, utwór z filmu Odzyskany Marcina Kwaśnego, na 10 z 12, na 9 zaś...
3: Agnieszka Cudzich, Boskie Serce Jezusa, nowość niedawna.
2: Tak jest, jak jesteśmy przy Boskim Sercu Jezusa, serdecznie pozdrawiamy pana Piotra z Bełchatowa. Pisze tak w mailu, tak, panie Darku, Chrystus jest miłosierny, przychodzi do nas osobiście, On, Bóg, a daje nam siebie w Eucharystii, w drugim człowieku i w adoracji. Dziś była moja pierwsza adoracja w nowej kaplicy. Niech Bóg będzie uwielbiony, to kaplica wieczystej adoracji w Bełchatowie. Pozdrowienia dla całej redakcji, pracowników, słuchaczy i wszystkich, którzy odpowiedzieli na Boże zaproszenie i adorują Pana w kaplicach wieczystej adoracji na całym świecie. Pozdrowienia dla Pana Janusza i Niny Iwańskiego. Proszę bardzo i wszystkich słuchających i głosujących na liście muzycznej Dary. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy.
3: Dzięki, dzięki.
2: Pozdrawiamy cały Bełchatów. Polski węgiel, polski prąd. Trzymajcie się.
3: Co teraz mamy?
2: Teraz mamy Agnieszkę Cudzich. Boskie Serce Jezusa. 9.

0: Wyśpiewany przepięknie tytuł Boskie Serce Jezusa. Agnieszka Cudzich na 9, a za chwilę w całej okazałości na zdjęciu u nas w komentarzach będzie Kaplica Wieczystej Adoracji w Bełchatowie. Dziękujemy za zdjęcie, panie Piotrze. Serdecznie pozdrawiamy.
1: A na 8 ksiądz Adam Ulatowski z Heresem. Jestem pewien.
0: Tak jest, to miejsce 8.

0: wolności.
1: Ksiądz Adam Ulatowski, herec wyrwany z niewoli. Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie. Ósmy. Na siódmym...
2: Jelram i Messiah w utworze...
1: Pytania.
2: Niedawna nowość.
1: Z 9 na 7, pięknie. No i już kaplicę mogą Państwo podziwiać ze sprawą zdjęcia, które wysłał do nas Pan Piotr u nas w komentarzach.
2: Posłuchajcie.

0: Gierla, Messiah, pytania z 9 na 7, piękny awans, a my już jesteśmy na 6.
1: A tutaj Gabi Gąsior w utworze Czas to miłość.
0: To oczywiście maksyma błogosławionego kardynała Stefana Prymasa Wyszyńskiego.
1: Bo czas mamy z miłości.
0: Tak jest. Ludzie

0: Czas to miłość, nie żałuj go oczywiście. Gabi Gąsior z mężem Wojciechem i całym zespołem. Fantastycznie.
1: To
0: było miejsce szóste.
1: A teraz obronione. Jedyne miejsce, które obroniło swoje miejsce, to utwór pod tytułem Mamo z Anti-Babylon System.
0: Tak. Miejsce obronione jak życie obronione. Niesamowicie. Mamo. ABS.

0: Anti-Babylon System, Mamo, piąte, obronione. No, proszę bardzo, też piąte się kojarzy z piątym przekazaniem, nie zabijaj.
1: A my już mamy szare podpodiumowe złoto.
0: Tak jest, to Marcin Wargocki.
1: Jesteś?
0: Dokładnie tak, do słów księdza Sylwestra Gaworka.
1: Czy to jest pytanie, czy stwierdzenie? Czyli pytanie stwierdzenie. I stwierdzenie. Nie, jesteś? Nie. Jestem.
0: Wiesz, być może, jesteś, ale stwierdzenie, raczej jest. Stwierdzenie, tutaj bym nawet powiedział, że bardzo stwierdzenie, okay. Bo chodzi o taką dosyć, bym powiedział, dla nas no, nie od razu widoczną obecność Pana Boga, a z drugiej strony jednak takie dosyć wyraźne Jego jestem.
1: I powiedzieć
0: zwłaszcza
1: jest.
0: W Eucharystii.
1: Tak, jesteś.
0: Gratulujemy Bełchatowowi. To jesteś tam ma szczególny wymiar w tej kaplicy wieczystej adoracji.
1: Słyszycie, kochani, którzy nas słuchacie przez Radio Jasna Góra, Radio Niepokalanów, Radio Via Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpoolu i jeszcze przecież cały internet oraz...
0: System DAB+. No i właśnie, duże miasta, Kraków, nie, Warszawa, Szczecin,
1: czy w Warszawie
0: Poznań.
1: Nas słychać? No czy słychać nas w Łodzi przez Radio Niepokalanów, też
0: tak,
1: słychać w Warszawie?
0: Słychać.
1: Południowa Polska, Rzeszów, niesamowicie, no.
0: Jesteś.

0: Jesteś.
1: No powiedz, ta gitara, rozumiesz, steel gitar, czyli ta gitara grana slidem, tak. No bardzo mi się zawsze będzie kojarzyć z muzyką country, wiesz? To jest tak silne skojarzenie.
0: A mnie z zespołem Homo Homini.
1: Mimo, że Czech wymyślił Dobro gitarę, nazywa się Dobro. I tak, to jest gitara, która potem rozpowszechniła się i właściwie, ale przypisuje się jemu. Tak zwana gitara rezonatorowa.
0: No tak. Dobrze, szare złoto za nami i w nas, a teraz już jesteśmy na podium. Bardzo prosimy Marcina Gębusia, by uderzył w brązowy dzwoneczek. Tak jest.
1: Porozumienie.
0: No cześć króla królów. Już otrzymali tydzień temu złoto.
1: Porozumienie.
0: Tak jest.

0: Porozumienie Królów Król w tym tygodniu na brązowym miejscu, a my już jesteśmy na miejscu srebrnym. Bardzo prosimy o srebro Marcina, aby uderzył w srebro.
1: Bo tylko jest jeden Pan, jeden Jezus.
0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan. Golec Orkiestra zdobywa srebro w tym tygodniu. A pozdrawia nas podróżnik, który podróżuje po całym świecie, Radosław Domański. Radku, serdecznie Cię pozdrawiamy. Pozdrawiam. Radek pisze tak: pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają, resztę też pozdrawiam, choć z cisia mniej wyraźniej. Proszę bardzo.
1: No proszę, niektórzy jeżdżą na cisie z plecakiem na przykład.
0: Radek, pozdrawiamy Cię serdecznie. Zostanie w naszej pamięci, jak przekraczałeś równik razem z nami.
1: A ja szybciutko dodam tylko, że można u nas zagłosować na stronie www.muzycznedary.pl.
0: Trzy utwory wybierasz Ty.
1: Tak, jest na stronie głosowanie. Trzy utwory wybierasz Ty.
0: 20 prezentujemy.
1: Tak jest.
0: Szlachetna wymiana.
1: I w tej chwili mamy utwór.
0: Ciekawe, kto
1: drugi.
0: Tak, mamy. Tak, tak, tak. Teraz drugi. Ale ciekawe, kto wygra.

0: Góralskie skrzypeczki mamy w pierwszym planie.
1: Pięknie, pięknie, pięknie,
0: tak,
1: pięknie.
0: To gole z orkiestra.
1: Jakże piękne notowanie. 1287. Ciekawe, kto wygrał sensacyjny lot aż o 7 oczek w górę. Wraca nam pierwsze miejsce. Janusz, kto wygrywa?
0: Wygrywa Maleo, jest z nami. Halo, halo, halo, halo.
1: Masz nowy plan, Maleo?
2: No, jak to miło was słyszeć.
1: Maleo, masz nowy plan?
2: Mam, ten nowy plan jest zawsze nowy. On jest jak...
1: tak jest.
2: Za każdym razem warto ten plan wdrażać. Jak tylko mamy coś do kogoś, jakieś niesnaski, jakieś osądy, jakieś, nie daj Boże, jakieś uprzedzenia duże, a już nie mówiąc o jakimś, o najgorszej rzeczy, czyli obmawianiu kogoś, no wtedy należy właśnie się prosić o przebaczenie i w ogóle, a nawet jak są te gorsze sytuacje, to ja wiem, że to jest trudne, ale wybaczenie to jest klucz do naszego serca, bo jeżeli trzymamy tą zadrę, tą niechęć, tą nienawiść w swoim sercu, to...
1: Jesteśmy w więzieniu.
2: To życie jest... Tak, zgadza.
1: Warto wyjść z więzienia za sprawą klucza przebaczenia. Zobacz, o, masz nowy szlagwort. Warto wyjść z więzienia kluczem przebaczenia.
2: Dobry rym.
1: To dlatego, że patrzę na Kalwarię Pacławską, to jest miejsce między Przemyślem a Arłamowem. Byłeś tam z koncertem. Dwa słowa o Kalwarii, bo chcemy ich pozdrowić, wspomnieć o nich.
2: To w ogóle był taki szalony, bo byliśmy na Wołczynie, na spotkaniu młodych w Wołczynie, u kapucynów. No a właśnie na Kalwarii Pasławskiej graliśmy w niedzielę. Także przepiękna trasa, przepiękny weekend. Dużo, dużo niesamowitych emocji, niesamowitych ludzi na drodze. Także było bardzo pięknie.
1: No i słyszałem piękne recenzje, dobra recenzja o tym koncercie w Kalwarii Pacławskiej. Tam ze świadectwem też Muniek Staszczyk, z koncertem ksiądz Kuba Bartczak. No, niesamowita sprawa. No a Maleo Reggae Rockers zebrało wiele oklasków. Teraz od nas Złoty Gong.
2: Ojej, ale tak.
1: Tak jest. Maleo, dwa słowa od ciebie do słuchaczy. Takie słoneczne słowa od Darka Malejonka, zwanego Maleo. I kończymy listę.
2: No, ja bardzo, bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Dziękuję za uznanie, za to wszystko. Prosimy, proszę was bardzo o modlitwę, o wsparcie modlitewne, bo jeździmy cały czas po różnych miejscach, po całej Polsce i potrzebujemy waszej modlitwy.
1: Tak jest. No i dziękujemy wam za ten utwór, dziękujemy za nowy plan, dziękujemy za to, że jesteś, że koncertujesz, dajesz świadectwo. To jest zapalona pochodnia, po prostu Maleo, że tak powiem, wyrwany z paszczy lwa, został zapalony przez Króla Królów i teraz pięknie świeci światłem Słowa Bożego. Bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy, pozdrów zespół.
2: Dziękujemy bardzo i dla Janiny dobre słowo też ode mnie.
1: Janusz jest pozdrawiany przez Maleo.
0: No, Maleo, śledzę twoje ścieżki.
1: Dużo dobra.
2: Ja twoje też. Dzięki. Może się spotkamy na koncercie gdzieś.
0: O, no, mam nadzieję.
1: Panowie się umawiają na muzycznych darach. Super. Dobrze, tak, pozdrawiamy. Dobra. Nowy plan dla wszystkich. Darku, pozdrów cały swój dom też od nas pięknie. Dużo dobra.
0: Kłaniamy się pięknie.
2: Dzięki, kłaniam się.
1: To oczywiście nowy plan. Maleo wrócił na pierwsze miejsce.
0: Reggae Rockers, ale Darku, tak słuchaj, ja tutaj mam od pani Anety z Bełchatowa kilka ciepłych słów. Jak się cieszę, że słyszę tembr pana głosu, panie Dariuszu. No twój. Ja też się cieszę, bo ja bardzo lubię twój głos.
1: Ja
0: on
1: też
0: jest
1: się
0: bardzo
1: cieszę,
0: radiowy,
1: że słyszę twój.
0: Także pani Anetto, dziękujemy za kilka ciepłych słów. Pozdrowienia.
1: Bełchatów bardzo reprezentowany dzisiaj jest.
0: Tak, a mało tego, pozdrowienia dla słuchaczy i dla redakcji i dla wszystkich. Pani Anetto, dziękujemy bardzo.
1: Pozdrawiamy panią Anię, dziękujemy za zdjęcie Janusza z koncertu. Pozdrawiamy tych, którzy z nami na fanpage'u. Pani Basia, Maciej, Ewa, Anna, Bogu. Bogusław, Urszula, Chrześcijańskie Granie, Michał, Tomasz, Artur, Brunon, Alina, Bese, serdecznie
0: i kłaniamy się do stolicy naszej, do wszystkich fanów, którzy słuchają nas.
1: Janusz Jeliniański.
0: Dariusz Ciszewski.
1: Marcin Gębuś na sterach techniki radiowej. Zapraszamy za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć.

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

więcej się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia.